0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Młodzież może już bezpłatnie szczepić się przeciw wirusowi HPV. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Prezydent zapowiedział też, że przekaże ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ceny na stacjach benzynowych będą niższe. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciw wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w trzech dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie. Mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
3: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
1: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z czteroosobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział dwaj Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne do przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu sterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi niezależnie od płci.
4: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo i nie jedna dziewczyna w mundurze to są kobiety, które mają ze sobą różne wyniki w mistrzostwach typu karate i innych takich wymagających fizycznej sprawności.
1: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewanie nad jego postawą. Równe mają być wreszcie płace na kortach tenisowych. Kobieca federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Dziś kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
1: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.

0: Dzień dobry, piątek, drugi dzień października. Łukasz Michnel, zapraszam na program Trendy Start, a zaczniemy też od informacji pogodowych. Dzisiaj kolejny piękny dzień. Dużo słońca, bezchmurne niebo i powyżej 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr wschodni w porywach 40 km na godzinę powieje nam dzisiaj, no i ciśnienie dość wysokie, 1030 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i sucha, biometr obojętny, a w nocy 5 kresek tylko. W sobotę 20 stopni, pełne słońce, no i noc też będzie chłodna w okolicach czwórki.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.
6: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzisiaj drugi dzień października, czyli piątek, upragniony dzień tygodnia wielu z naszych radiosłuchaczy. To też w kalendarzu 275 dzień roku i imieniny Teofila, Dionizego, Anieli, Antoniego i także Stanimira. 90 dni pozostaje nam do końca roku. Znak zodiaku to waga. A dzisiaj dzień potrwa 11 godzin i 33 minuty. Słońce ma wstać o 6:38. Zajdzie o 18:11. Dzień dłuższy jest od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 51 minut i krótszy o 5 godzin i 14 minut. Do przesilenia zimowego pozostaje 80 dni.

dzisiaj piątek, drugi dzień października, a u nas od rana też troszeczkę wspomnień. W roku 1283 2 października Żerków otrzymał prawa miejskie. W 1493 biskup krakowski Fryderyk Jagiellończyk został nominowany na arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski. Na kartce kalendarza wspomnień naszego kraju rok 1786 w Warszawie rozpoczął obrady tzw. Sejm Dogrumowski. W 1915 pierwsza wojna światowa. Niemcy zajęli Wilno. W 1938 w Kielcach odsłonięto pomnik czynu legionowego. 1955 rok, 2 października, Marian Więckowski wygrał 12 Tour de Polonii. W 1980 rozpoczął się 10. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy odbył się odbiór prac konserwatorskich przy dwóch zabytkowych kamiennych nagrobkach. Franciszka Apolonii i Felicji Turek z 1881 roku oraz Katarzyny Jezuit z 1909 roku. Obiekty wpisane są do rejestru zabytków. Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone zgodnie z udzielonym pozwoleniem, a ich wykonanie oceniono bardzo dobrze zgodnie ze sztuką konserwatorską. Konserwacja była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez parafię pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Brzeźnicy w kwotach 20 tysięcy złotych z budżetu gminy Dębica oraz 25 tysięcy złotych z budżetu województwa podkarpackiego. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 50 tysięcy. Dzięki konsekwentnym staraniom parafii kolejne cenne pod względem artystycznym i historycznym nagrobki odzyskują swój dawny blask, przyczyniając się do zachowania pamięci o historii i mieszkańcach Brzeźnicy dla przyszłych pokoleń. Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje dwa projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Są nimi projekt Bezpieczeństwo pod nazwą Młodzi Świadomi Bezpieczni Gotowi na Jutro oraz projekt Medycyna pod nazwą Młodzi Świadomi Odpowiedzialni Gotowi do Pomocy. Oba projekty są adresowane do uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Projekt dotyczący bezpieczeństwa będzie przeprowadzony w ramach 10 spotkań szkoleniowych w szkołach powiatów Brzozowskiego, Krośnieńskiego, Sanockiego i Jasielskiego, mówi Magdalena Korona z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum.
2: Ten projekt właśnie jest bardzo szeroki, dlatego że obejmuje też właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, jeżeli musielibyśmy opuścić swoje miejsce zamieszkania. Będziemy też mówić o tym, jak się zachować w takim środowisku właśnie zewnętrznym, żebyśmy mogli właśnie w nim przetrwać przez najbliższe godziny. Jak unikać schwytania, ale też z drugiej strony, jak spowodować, żebyśmy zostali odszukani, jeżeli po prostu zgubimy się gdzieś właśnie w jakimś takim środowisku naturalnym. Poza tym będziemy też mówili o dezinformacji, o cyberprzestępczości, o informacyjnych operacjach i psychologicznych informacjach.
1: Projekt jest realizowany do 30 października bieżącego roku. Tradycyjnie na początku każdego miesiąca można wysyłać wiadomości e-mail o przyznanie kodów na darmowe e-booki i audiobooki od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. W ofercie Miejskiej Biblioteki znajdują się bezpłatne kody do korzystania z dostępów do aplikacji Legimi, Empik Go, Biblio oraz Audioteki. Po kody można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimimaupa.biblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do bibliotecznego konta. Trzeba jednak spełnić trzy warunki: mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie. W dniach od 5 do 18 października na terenie powiatu dębickiego przeprowadzone będą ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W związku z realizacją szkolenia żołnierze WOT mogą przemieszczać się również przez teren miasta Dębicy. Planowane przemieszczanie Wojsk Obrony Terytorialnej przez Dębicę będzie związane z prowadzonymi w tym okresie ćwiczeniami na terenie powiatu dębickiego. Mieszkańcy mogą zaobserwować w tych dniach przemieszczające się pododdziały WOT. Obecność żołnierzy w rejonie miasta będzie wynikała z realizacji zaplanowanych działań szkoleniowych.
0: Reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Już od rana piszecie do nas, że za oknem Brześki poranek, ale ciepło robi się, kiedy słyszy się trend radio i muza, która daje powera. No, bardzo nam miło czytać takie wiadomości wczesnym rankiem, zwłaszcza, że przed weekendem to już chyba każdy ma dobry humor. No ale zanim powrócimy do kolejnych piosenek, które przygotowaliśmy w porannej playliście na ten drugi dzień października, to powspominajmy jeszcze to, co wydarzyło się właśnie tegoż dnia, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie. Wsiadamy do wehikułu czasu i już, proszę bardzo, mamy 829 rok. 2 października Teofil został koronowany na cesarza bizantyńskiego. W 1649 roku kampania Cromwella w Irlandii rozpoczęło się oblężenie Wexford. W roku 1863 w Portugalii ustanowiono medal wojskowy. W 1902 brytyjska pisarka i ilustratorka Beatrice Potter wydała pierwszą z serii książek dla dzieci z przygodami Piotrusia Królika.

Nie ma programu Trendy Start bez kalendarium muzycznego. Dzisiaj też zaglądam sobie do niego. Drugi dzień października. Co wydarzyło się w historii muzyki? W roku 1943 urodził się Andrzej Kuryło, poeta i autor tekstów piosenek. W roku 1951 urodziła się Romina Power, piosenkarka i aktorka, znana doskonale Państwu też z Italo przebojów. 2 października 1952 urodził się Janusz Olejniczak, pianista, pedagog muzyczny, zmarł w 2024. W 1962, 2 października, urodził się Tomasz Budzyński, wokalista zespołów Siekiera, Armia 2TM2, a także Trupia Czaszka. W 1970 roku urodził się Stylophonic, czyli Stefano Fontana, DJ i producent muzyczny. 2 października 1981 roku zespół The Police wydał swój 4. album studyjny zatytułowany Ghost in the Machine.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po szóstej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęska.
2: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
3: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
4: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
2: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
1: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
6: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
1: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
1: To jest mecz życia i śmierci dla nas. No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
0: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze, najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Żeą. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena Fręch. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem drugim Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych igrzyskach europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes rosyjskiego komitetu olimpijskiego. Będzie to czwarta edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie. Yeah.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Piątek, zwiastujący weekend, przepiękny, prawie bezchmurne niebo od wczesnych godzin porannych i dzisiaj w ciągu dnia też możemy liczyć w wielu zakątkach regionu na temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza, a takie powinny być dzisiaj chociażby w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie oraz Mielcu. Biometr od rana mamy obojętny, ciśnienie 1030 hektopaskali, termika ciepła i sucha, wiatr wschodni w porywach 40 km na godzinę. Sobota również z dużą ilością słońca, 20 stopni Celsjusza powinno być odnotowane przez lokalne termometry, chociaż te noce weekendowe będą już w okolicach 3-4 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos AI.
7: Co

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry, po siódmej to Trend Radio, to poranek Trendy Start w piątek 2 października do godziny 11. Powitamy Was w ten kolejny dzień tygodnia, no i mam nadzieję całkiem nieźle nakręcimy się na ten nadchodzący weekend, a ten, jak słyszeliście w pogodzie, no ma być jeszcze całkiem przyjemny. I tak z odrobiną letnich wspomnień jesteśmy z Wami, bryska lato. Na dobry

Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: sąsiedzie! Pyszne kalafiorki prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Obiecałem jeszcze dzisiaj zaglądnąć do kalendarza na progu tejże godziny, którą spędzamy właśnie ze sobą. Do godziny 11 trwa poranek Trendy Starda. Dzisiaj drugi dzień października, czyli święto, Światowy Dzień Uśmiechu, Dzień Anioła Stróża, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych i Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Swoje święto też obchodzi Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir, bo to 2 października imieniny osób o tych imionach. Mamy dzisiaj 275 dzień roku. Długość dnia wyznaczono nam na 11 godzin i 33 minuty. Słońce wstało nam o 6.38, a zajdzie o 18.11. Boys.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wprowadza kolejną zmianę w organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Obejmie ona około 4-kilometrowy fragment trasy między Nienadówką a Stobierną. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. W miejscu przełożenia ruchu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a na pozostałej części odcinka do 70. Po przełożeniu ruchu na nową jezdnię, na dotychczas użytkowane jezdnie rozpoczniemy wymianę nawierzchni. Apelujemy do kierowców o ostrożność, zwracanie uwagi na oznakowanie i przede wszystkim nie jedźmy na pamięć.
1: Zmiana będzie polegała na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię. Będzie to jednocześnie ostatnia tego typu zmiana organizacji ruchu podczas rozbudowy S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. 10 rozkładanych foteli dla rodziców dzieci hospitalizowanych w szpitalu specjalistycznym imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach zostanie zakupionych dzięki środkom województwa małopolskiego i powiatu gorlickiego. Dofinansowanie przyznano w ramach projektu Małopolska Maluchom. Nowe fotele trafią na oddział noworodków i wcześniaków oraz oddział dziecięcy. Będą służyć rodzicom, którzy podczas hospitalizacji swoich dzieci chcą pozostać przy nich przez cały czas pobytu w szpitalu. Rozkładane fotele zapewnią im większy komfort i możliwość odpoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie małego pacjenta. Na realizację zadania powiat gorlicki otrzymał z budżetu województwa małopolskiego prawie 25 tysięcy złotych, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia. Pozostałe 15% pochodzi z budżetu powiatu gorlickiego. Łączna wartość zakupu wynosi ponad 29 tysięcy złotych.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Przez cały przyszły tydzień od 5 do 10 października w dziale dla dzieci i młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie oglądać będzie można wystawę, na której zakazane i cenzurowane książki trafiły za kraty i znalazły się w bibliotecznej celi. Każda z nich ma własne akta, dzięki którym czytelnicy będą mogli poznać historię książki oraz okoliczności, które sprawiły, że wzbudzała kontrowersje. Wystawa zorganizowana z okazji Tygodnia Książek Zakazanych ma na celu przybliżenie tematu cenzury oraz zachęcenie do sięgania po książki, które spotykały się ze sprzeciwem lub próbami ograniczenia ich dostępności. Tydzień Książek Zakazanych został zapoczątkowany w 1982 roku z inicjatywy Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy jako reakcja na próby cenzurowania i usuwania książek z bibliotek, szkół oraz księgarni. Jego celem jest przypomnienie, że nawet kontrowersyjna literatura ma ogromne znaczenie dla prowadzenia ważnych dyskusji społecznych i kształtowania otwartego dialogu. Dębicka Strefa Jesieni powraca na weekend. Po inauguracyjnych dniach wydarzenia mieszkańcy ponownie będą mogli odwiedzić jesienne miasteczko i skorzystać z przygotowanych atrakcji. Pojawią się także nowi wystawcy oraz urozmaicenie poszczególnych stref. W sobotę o godzinie 18 odbędą się specjalne animacje taneczne przygotowane przez Salsa Dance Studio Kolejowa. Tym razem motywem przewodnim będzie Dziki Zachód. Taneczna zabawa połączy jesienny klimat wydarzenia z westernową stylistyką. Niedziela będzie szczególnie atrakcyjna dla najmłodszych. W godzinach od 15 do 18 w strefie pojawi się zagroda z alpakami. Przez cały weekend dostępne będą również dobrze znane elementy Dębickiej Strefy Jesieni. Strefa rękodzieła, smaku, zdjęciowa oraz relaksu. Wśród wystawców pojawią się nowe osoby i podmioty oferujące zarówno produkty gastronomiczne, jak i nowe propozycje rękodzielnicze. Na czas wydarzenia wyznaczony zostanie parking dla odwiedzających na terenie posesji szkoły podstawowej nr 4. Dojazd do parkingu będzie wskazywany przez Straż Miejską.
0: Reklama.
4: Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Piątek, weekendu, początek, ale to też zwiastuje, że na ulicach regionu może zrobić się odrobinę tłoczniej, zwłaszcza kiedy no aura dopisuje. Zero deszczu, piękne słońce na niebie, a to też motywuje, aby wyjechać gdzieś. No może nawet niektórzy zafundowali sobie jakiś właśnie piątkowy urlop, a o tym właśnie, co na drogach regionu, podpowie nam również Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlicy. Jak na razie robi się tłoczno na ulicy Kościuszki. Mniejsze utrudnienia występują na regionów Mickiewicza oraz ulicy Parkowej w Jaśle. Noga z gazu przed rondem Solidarności oraz w centrum. Ruch narasta na ulicach Mickiewicza, 3 Maja i ulicy Metzgera. W Krośnie utrudnienia na ulicy Jana Pawła w stronę Jasła. Zamknięcie również ulicy Grodzkiej oraz wjazdów w ulicę Bohaterów Westerplatte od strony ulicy Lwowskiej. Uważajmy bardziej na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. W Sanoku troszkę wolniej przed rondem Beksińskiego, troszkę wolniej na ulicach w centrum.
1: Z nami bezpiecznie, do celu.

Drugi dzień października, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. No, w dzisiejszych czasach trudno od niej uciec, bo jest ona wszechobecna na ulicach, w szkole, w telewizji, więc tym bardziej warto stawić jej czoła, reagować, kiedy komuś dzieje się krzywda, a święto to zostało ustalone w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy. Dzisiaj też 2 października, Dzień Anioła Stróża, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, no i Światowy Dzień Uśmiechu. I tego życzymy Wam na ten piątek i no, na co dzień tak po prostu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
3: Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christy Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
1: Obecnie 50-letnia Christy Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Nurkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achlbecku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
4: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca, jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
5: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
1: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w Pekinie i nie najlepszych wieści. Tam Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju tenisowego przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrębską w dwóch setach 6-3, 6-1. Polsce tym samym nie udało się powtórzyć dobrej formy z turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału. Polscy piłkarze zapowiadają walkę w spotkaniu z Rumunią w meczu Dywizji B Ligi Narodów. To spotkanie dwóch na razie najsłabszych zespołów w grupie H, bo zarówno Polska, jak i Rumunia w tej edycji rozgrywek nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Innego scenariusza niż wygrana Polacy nie zakładają, mówi pomocnik praskiej Slawii Wiktor Nowak, który błyszczał w ostatnich spotkaniach.
2: Gdzieś dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać albo żeby było jeszcze lepiej. Muszą być trzy punkty i tyle.
1: Dotychczasowe wyniki jak na razie przeczą grze, mówił z kolei Piotr Zieliński. Zdaniem zawodnika Interu momentami kadra gra niezły jakościowy futbol, więc w końcu czas na zwycięstwa.
3: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią, będą same pozytywne wyniki.
1: Ale polscy piłkarze będą musieli też przełamać fatalną pasce w Lidze Narodów w meczach rozgrywanych na Narodowym, bo w tych rozgrywkach właśnie na Stadionie Narodowym nie udało im się wygrać żadnego spotkania w historii. W Słowenii za to tuż po Mistrzostwach Świata startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, na jej czele wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini. Reprezentujący Polskę Jordan Lloyd był bohaterem Anadolu FSU Stambuł, zdobywając 17 punktów. Jego zespół przegrał w Belgradzie z Cweną Zvezdą 72-77 w trzeciej kolejce Euroligi Koszykarzy. Dziś w Stambule z Besiktasem zagra Barcelona, a w składzie Katalończyków powinien zagrać Aleksander Balcerowski.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj, moi drodzy, temperatury w regionie sięgną 23 stopni Celsjusza. Od samego rana dużo słońca, no i zapowiada się piękny piątek, co na drugi dzień października jest tym dniem, który mówi nam, że ten weekend można jeszcze wykorzystać i właśnie tej jesieni poczuć magię lata. Do 1030 hektopaskali mają pokazywać nam barometry. To takie ciśnienie dzisiaj synoptycy nam zapisali na mapach pogody. Do tego biometr obojętny i wiatr ze wschodu, który sięgnie 40 km na godzinę w porywach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Tradycyjnie w redakcji Trendy Radia dzieje się sporo. Nasi redaktorzy też czuwają nad tym, aby zafundować wam ciekawe rozmowy, zwłaszcza o poranku. I dzisiaj sięgamy sobie po piątkowe wydanie Rozmowy Dnia. Ten moment właśnie nadszedł.
1: Rozmowa Dnia w Trendy Radio.
4: W dzisiejszym poranku gościem jest Daniel Lelko, rzecznik prasowy Jasielskiej Policji. Będziemy rozmawiać na temat zmieniającej się jesiennej aury i o tym, jak kierowcy oraz piesi w związku z tą zmianą powinni reagować na drodze. Więc proszę powiedzieć na początek, jak zmienne warunki atmosferyczne wpływają na liczbę kolizji i wypadków w regionie w porównaniu do miesięcy letnich.
5: Tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się tym statystykom na terenie powiatu jasielskiego z ubiegłego roku, to porównując te miesiące letnie do tych jesiennych, tych zdarzeń było niewiele więcej, bo zaledwie 5. Nie zmienia to jednak faktu,

0: że podczas tej pory jesiennej zdecydowanie te warunki atmosferyczne mogą mieć dużo większy wpływ na to, aby do tych wypadków czy kolizji dochodziło. Ta pora roku niesie ze sobą spadek temperatur, co oczywiste, zwiększoną liczbę opadów, czy tych dni, kiedy w nocy lub właśnie o poranku będzie występować mgła. Dlatego tak ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność, kiedy te warunki atmosferyczne są złe, są właśnie takie niesprzyjające.
1: A które błędy kierowców są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w okresie jesiennym?
0: No bez wątpienia tutaj muszę wskazać tą główną przyczynę, czyli prędkość. Nadal ta nadmierna prędkość lub jej właśnie niedostosowanie do warunków ruchu to główna przyczyna zdarzeń drogowych i to tak naprawdę przez cały rok bez względu na porę. Musimy pamiętać jednak, że w okresie jesiennym czy zimowym musimy tą nogę z gazu ściągać zdecydowanie częściej, ponieważ warunki ruchu zdecydowanie są inne niż w lecie. Na warunki ruchu składa nam się wiele rzeczy. To nie tylko ograniczenia prędkości, ale właśnie infrastruktura drogowa, jezdnia, stan nawierzchni, natężenie ruchu, czy właśnie aktualnie panujące warunki atmosferyczne. W tym okresie jesiennym temperatury powietrza i nawierzchni jezdni są oczywiście dużo niższe. Im bliżej miesięcy zimowych, tym bardziej prawdopodobne jest, że na jezdni może pojawić się obledzenie, może się pojawić szron, a co za tym idzie, droga hamowania znacząco się nam wydłuża, a czas na odpowiednią reakcję kierowcy drastycznie się zmniejsza. Oczywiście policjanci cały czas dbają o to, aby na drogach było bezpiecznie i przy pomocy mierników prędkości czy nieoznakowanych radiowozów sprawdzają, czy kierujący pojazdami przestrzegają tych narzuconych ograniczeń prędkości. Jednak ja tutaj muszę zaapelować do wszystkich Państwa, że bezpieczeństwo na drodze nie zaczyna się od policji, tylko tak naprawdę od każdego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego uczulam, aby zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
1: Czy policja odnotowuje wzrost liczby potrąceń pieszych z powodu gorszej widoczności?
0: Problemem jest to, że o tej porze roku mrok zapada coraz szybciej, a na ten świt musimy coraz dłużej czekać. A tak naprawdę póki co nie odnotowaliśmy zwiększonej liczby zdarzeń z udziałem pieszych i mam nadzieję, że tak też pozostanie. Tutaj, jeśli mówimy o tej gorszej widoczności pieszych, to nie mogę tutaj nie wspomnieć o przepisach, które właśnie dotyczą pieszych. Pamiętajmy o używaniu elementów odblaskowych i nie tylko tam, gdzie nakazują tego przepisy. Poruszajmy się oczywiście zawsze lewą stroną drogi, korzystajmy z chodników czy dróg dla pieszych. Jeśli przechodzimy przez jezdnię, to zawsze korzystajmy z przejść dla pieszych. Jeśli korzystamy z tych przejść, nie przebiegajmy przez nie, nie zawracajmy, nie zwalniajmy kroku, to wszystko jest zabronione i to o tym wszystkim mówi nam ustawa Prawo o ruchu drogowym. I ja wiem, że pieszy wchodzący na przejście lub kiedy się na nim znajduje ma pierwszeństwo, ale właśnie co ważne, i tutaj zwrócę uwagę na słowo wchodzący, a nie zbliżający się do przejścia. I pamiętajmy, że życie i zdrowie ma się jedno, a w starciu z samochodem pieszy no, ma nikłe szanse, aby wyjść z tego bez szwanku. Dlatego zawsze zachowujmy szczególną ostrożność, kiedy przekraczamy tą jezdnię.
1: Jakie są kluczowe porady dla kierowców w związku ze zmieniającą się aurą?
0: Jak już wcześniej wspomniałem, te warunki atmosferyczne zawsze mają znaczenie na drodze, a jesienią czy właśnie w okresach zimowych już szczególnie. W nocy lub nad ranem jezdnie mogą być mokre lub oszronione. Mogą na nie znajdować się także liście, które właśnie spadły z drzew. To wszystko wydłuża drogę hamowania. Występująca mgła czy opady atmosferyczne to także są te czynniki, które negatywnie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo. Znacząco zmniejsza nam się widoczność i przejrzystość powietrza. Dlatego tak ważne jest, aby używać wymaganych przepisami świateł w naszych pojazdach. Pamiętajmy, że podczas właśnie opadów czy mgieł, kiedy ta przejrzystość jest zmniejszona, zabronione jest używanie świateł do jazdy dziennej, a często kierowcy tłumaczą się policjantom podczas kontroli drogowej, że jechali na tak zwanym automacie. No jest to dla policjanta żadne wytłumaczenie. My musimy sami reagować na to, jakie panują aktualnie warunki ruchu, a nie zdawać się na ustawienia naszego samochodu. Dzięki tym odpowiednim światłom to my jesteśmy bardziej widoczni i więcej i szybciej nas można zauważyć. Na pewno też podczas tej pory roku odnotowujemy niewielką, ale jednak lekko zwiększoną liczbę zdarzeń z udziałem leśnej zwierzyny. Dlatego zwalniajmy tam, gdzie widzimy znaki drogowe informujące nas o tych dzikich zwierzętach w pobliżu łąk czy lasów. Nie czekajmy także zbyt długo ze zmianą opon w naszych pojazdach z tych letnich na zimowe, bo ta opona przeznaczona na okres zimowy zdecydowanie lepiej zachowa się właśnie przy niskich temperaturach.
1: O tym troszeczkę już mówiliśmy. Jak bardzo odblaski zwiększają szanse na przeżycie pieszego na nieoświetlonej drodze poza obszarem zabudowanym?
0: Ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi nam jasno, kiedy ten pieszy ma obowiązek używania tych elementów odblaskowych, a mianowicie zawsze poruszając się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. Ten pieszy jest obowiązany używać właśnie elementów odblaskowych i w sposób, co tu właśnie pragnę podkreślić, widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych i rowerów, lub na drodze dla rowerów. Ja jednak oczywiście zachęcam do używania odblasków po zmierzchu zawsze, bez względu na to, jaką drogą się poruszamy, ponieważ no, to zdecydowanie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Pieszy z odblaskiem jest widoczny już z kilkuset metrów, a nie kilkudziesięciu, kiedy go brakuje. To daje kierowcy szansę na odpowiednią i szybką reakcję w przypadku dojścia do jakiejś sytuacji kryzysowej.
1: A czy pieszemu grożą mandaty za brak odblasków poza terenem zabudowanym?
0: Oczywiście według taryfikatora za brak takiego elementu odblaskowego grozi na mandat w kwocie 100 zł. Bardzo często jednak zdarza się tak, że policjanci kończą taką interwencję pouczeniem, a co najważniejsze rozmową o tym, aby stosować te odblaski i nie po to właśnie, aby uniknąć mandatu, lecz po to, aby być bezpiecznym. Oczywiście policjant, kiedy podejmie taką interwencję w ramach swoich uprawnień, może także sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. A tam już grzywna za to wykreślenie może wynieść nawet 3000 zł.
1: Kolejnymi użytkownikami dróg są rowerzyści oraz osoby jeżdżące na hulajnogach elektrycznych. O czym muszą pamiętać w czasie jesiennej słoty?
0: Oczywiście o tym samym, co kierowcy i piesi, a więc o zmieniających się warunkach ruchu i o widoczności. Teraz może właśnie wspomnę o przepisach, które dotyczą jednych i drugich kierowców oraz tych pojazdów. Zarówno rower, jak i hulajnoga elektryczna muszą być wyposażone w odpowiednie światła i przyrządy. Przednie światło musi być białe lub żółte selektywne, tylne światło musi być odblaskowe, co ważne o kształcie innym niż trójkąt, i pozycyjne barwy oczywiście czerwonej. Te pojazdy muszą mieć przynajmniej jeden sprawny hamulec, a także dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Od 3 czerwca 2026 roku zmieniły się nam przepisy, jeśli chodzi tutaj o kwestię używania kasków ochronnych. Te przepisy właśnie dotyczą osób, które nie ukończyły 16 roku życia i kierują właśnie rowerem i hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, muszą korzystać z kasku ochronnego. Ważne, żeby ten kask był odpowiednio wykonany, z odpowiednimi atestami, aby on naprawdę chronił naszą głowę. Może teraz wspomnę o tym, kiedy ruch po chodniku jest dozwolony, jeśli chodzi o rower. No to wtedy, kiedy dorosły sprawuje opiekę nad dzieckiem do 10 roku życia, a to dziecko również porusza się rowerem. Chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości przy dozwolonej prędkości pojazdów na jezdni powyżej 50 km na godzinę i brak jest drogi dla rowerów. Panują warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu, czyli silny wiatr, opady, mgła, śliska nawierzchnia. No bo rowerzysta ma obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeżeli są wyznaczone w kierunku jazdy. Na trasach wspólnych z pieszymi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym, a także zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych. Natomiast jeśli chodzi o te przepisy dotyczące jeszcze dzieci na rowerach, to tak jak powiedziałem, dziecko do 10 roku życia może poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dotyczy to oczywiście dróg publicznych, a dziecko do 7 roku życia może być przewożone na rowerze wyłącznie w foteliku lub przyczepce, a osoba przewożąca musi mieć ukończone przynajmniej 17 lat. A jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, to może wspomnę tutaj o definicji tego pojazdu. To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, co ważne, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. A więc zabrania się przewożenia kogokolwiek na hulajnodze elektrycznej. Te wszystkie pojazdy, które mają siodełka, tak naprawdę nie są to hulajnogi elektryczne. Należy także pamiętać, że maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km na godzinę. I co ważne, żeby się poruszać takim pojazdem, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Wymagany wiek do kierowania hulajnogą elektryczną to 13 lat. To też nam się zmieniło w tym roku. Dodatkowo konieczne jest posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 i T. I wyjątek stanowi kierowanie hulajnogą elektryczną przez dziecko do 13 roku życia, poruszające się w strefie zamieszkania oraz będące pod opieką osoby dorosłej. Oczywiście powyżej 18 roku życia niewymagane jest posiadanie uprawnień, aby kierować hulajnogą elektryczną. Ważne jest, aby tą kartę rowerową mieć zawsze przy sobie i podczas kontroli drogowej, takiej przez naszych funkcjonariuszy, pokazywać tą kartę. Muszę też tutaj przestrzec rodziców przed kupowaniem lub dopuszczaniem swoich pociech do jazdy na hulajnodze elektrycznej właśnie bez tych uprawnień, bo idą za tym konsekwencje prawne nie tylko dla dzieci, ale także właśnie dla opiekunów i rodziców. I oczywiście kategorycznie odradzam kupowania dzieciom rowerów elektrycznych, które tak naprawdę tylko udają rowery elektryczne, a są motorowerami. Te pojazdy są coraz bardziej popularne na naszych drogach, a rozwijają bardzo duże prędkości. Jazda na nich jest nielegalna, ponieważ kierujący musi mieć już prawo jazdy, a dodatkowo taki pojazd powinien być zarejestrowany, ubezpieczony i w przypadku kontroli policyjnej czy zdarzenia drogowego są już dużo większe te konsekwencje prawne i finansowe.
1: Spadek temperatur to ogromne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności. Gdzie i w jaki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać sytuacje, w których widzą osobę potrzebującą pomocy lub śpiącą na zewnątrz?
0: No ten okres jesienny, czy właśnie zbliżający się okres zimowy, to jak wiemy, dla osób bezdomnych jest bardzo ciężki czas i ze względu na te niskie temperatury takie osoby są narażone na wychłodzenie organizmu. Często te osoby są pod wpływem alkoholu, który daje tylko zgubne poczucie ciepła. Wiadomo, alkohol rozszerza naczynia krwionośne, przez które traci się ciepło, a to może skutkować wychłodzeniem organizmu. Jak co roku nasi policjanci podczas służby sprawdzają już te puste stany, zarośla, ogródki działkowe i wszystkie te miejsca, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Tak naprawdę każdy z nas może podjąć prawidłową reakcję w sytuacji, kiedy zauważymy kogoś w potrzebie. Nigdy nie bądźmy obojętni. Ta obojętność może doprowadzić do tragedii. Gdy tylko zauważymy osobę śpiącą na ławce czy siedzącą na chodniku, zadzwońmy pod numer 112 lub 987, to jest taka infolinia dla osób w kryzysie bezdomności. I poinformujmy o tym fakcie odpowiednie służby. Jeśli posiadamy informacje o miejscach przebywania osób bezdomnych, możemy również zgłosić ten fakt w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to bardzo proste, bardzo intuicyjne, a może naprawdę pomóc. Pamiętajmy, że ta nasza reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Jeśli jesteśmy taką osobą w kryzysie bezdomności i potrzebujemy pomocy, to na terenie naszego powiatu działa także ośrodek interwencji kryzysowej. On znajduje się na ulicy Modrzejewskiego w Jaśle. Oferta ośrodka skierowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu jaśleckiego, znajdujących się właśnie w sytuacjach kryzysowych. Tam specjaliści udzielają poradnictwa psychologicznego, prawnego czy socjalnego. I te osoby bezdomne mogą również liczyć na pomoc w schronisku na ulicy Konopnickiej w Jaśle, ale muszą pamiętać, ale przede wszystkim być trzeźwymi, bo w innym przypadku schronisko może odmówić takiej pomocy.
1: Jesień to też taki czas przyjemny, związany z grzybobraniem. O czym grzybiarze właśnie muszą pamiętać, by to grzybobranie było bezpieczne?
0: Na pewno przed wyprawą na grzyby należy przede wszystkim wyposażyć się w wiedzę na ich temat. Jeśli jest się amatorem i dopiero rozpoczyna się swoją przygodę z grzybobraniem, te swoje pierwsze kroki w lesie stawia się najlepiej będzie pod okiem osoby doświadczonej. Taką dobrą praktyką jest także zapoznanie się z atlasem grzybu lub korzystanie z aplikacji mobilnej, która pozwala zidentyfikować właśnie grzyby na podstawie zrobionego zdjęcia. Oczywiście należy zbierać tych grzyby, co do których ma się całkowitą pewność, że są jadalne. Jeżeli są wątpliwości, to nie ma co ryzykować, nie ma też co ślepo wierzyć w aplikację. Oczywiście nie wolno także zbierać grzybów, które rosną na obszarach objętych ochroną, takich jak rezerwaty czy parki narodowe. Kolejna kwestia bezpiecznego grzybobrania to też to, aby nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Poinformujmy swoich bliskich, dokąd się idzie i podajmy przybliżony czas powrotu. Zawsze zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy czy latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się, wiadomo, bardzo pomocne. Ten telefon można wykorzystać do wezwania pomocy i wskazania lokalizacji, do oświetlenia sobie drogi. Do lasu oczywiście wybierajmy się wczesnym rankiem, nie po zmroku, gdy ryzyko zagubienia się jest o wiele większe. Uważajmy też również na zwierzynę leśną. Nie położmy tych zwierzątek. Przebywając na terenach leśnych, stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu. Oczywiście nie zostawiajmy w lesie śmieci, nie rozpalajmy ogniska. I tutaj, co bardzo ważne, gdy zabłądzimy w lesie, to nie zwlekajmy z powiadomieniem policji. Starajmy się dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie. Jeśli natomiast sami odnajdziemy drogę do domu, niezwłocznie powiadommy policję, co oszczędzi czas i zaangażowanie wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach. Każde takie zagubienie się oczywiście policja traktuje priorytetowo i angażuje naprawdę maksymalną ilość funkcjonariuszy do tego, aby odnaleźć taką osobę. W takim odnalezieniu drogi mogą pomóc również takie specjalne słupki, które znajdują się w lasach. Są one rozstawione w lesie bardzo regularnie. Wystarczy poruszać się drogą w jednym kierunku i prędzej czy później natrafi się na linię oddziałową, czyli taki bezdrzewny pas lub drogę. Podążając tą ścieżką dotrzemy do słupka oddziałowego z numerem. Gdy już go zobaczymy, to zajrzyjmy do mapy i zobaczmy, gdzie się znajdujemy oraz w którą stronę możemy iść. Jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to zatrzymajmy się właśnie w tym miejscu, odczytajmy umieszczony na nim numer i wezwijmy odpowiednią pomoc.
1: I na tym zakończymy dzisiaj. Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, był dzisiaj gościem poranka, a ja zachęcam do zaglądnięcia na stronę internetową trendradio.pl, gdzie w zakładce audycje znajdziecie do odsłuchu całości rozmowy.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Szpital specjalistyczny w Sanoku mierzy się z problemami dotyczącymi kadr oraz finansów. Obecne zadłużenie przekroczyło astronomiczną kwotę 220 milionów złotych. Placówka generuje straty na poziomie około 3,5 miliona złotych miesięcznie. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala szczegółowo omówiono plan naprawczy SPZOS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, którzy zadawali pytania dotyczące jego założeń i realizacji. Jednym z planów w nich zawartych jest restrukturyzacja. Mówi Robert Pieszczoch, starosta Sanocki.
4: Największy problem to jest to, że szpital dzień do dnia się zadłuża i to jest ta rzecz, nad którą trzeba naprawdę najwięcej na dzisiaj pracować. W związku z tym wdrożony plan naprawczy. Pierwsze jakby już symptomy tego, że zaczęliśmy iść w tym lepszym kierunku, to jest to, że już pierwsze oszczędności w ciągu miesiąca wystąpiły, więc teraz trzeba iść jakby dwutorowo. No, z jednej strony trzeba robić restrukturyzację, no bo osób pracujących w szpitalu, tych na etatach i kontraktowców jest ponad 900, a następnie trzeba pomyśleć o tym, aby zwiększać przychody.
3: Ostatnio Rada Społeczna SPZOS w Sanoku pozytywnie zaopiniowała uruchomienie w strukturach szpitala podstawowej opieki zdrowotnej. Pozytywną opinię uzyskało również utworzenie w Sanoku samodzielnego oddziału chirurgii naczyniowej, którego działalność planowana jest od 1 stycznia 2027 roku.
5: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
3: Powiat Jasielski podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Jana Pawła II. Prace realizowane będą w ramach zadania zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu jasielskiego. Ich celem jest nie tylko poprawa wyglądu i stanu technicznego budynku, ale przede wszystkim ograniczenie strat energii i zwiększenie efektywności energetycznej obiektu. Modernizacja obejmie zarówno zewnętrzną część budynku, jak i znajdujące się w nim instalacje. W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 1 400 000 zł. Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury jest częścią szerszych działań powiatu jasielskiego, ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. W ramach tego zadania zaplanowano również prace w innych powiatowych obiektach. Od 14 września Straż Leśna w całym kraju prowadzi działania pod kryptonimem Jesień 2026. To akcja kontrolno-prewencyjna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających lasy, jak również przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów, mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
6: Główny cel to jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa tym ludziom, którzy odwiedzają lasy, ale też przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów przez tych, którzy odwiedzają w niecnych celach, powiedzmy. I tutaj przypominamy oczywiście o zasadach zachowania się w lesie, zwłaszcza o tych przepisach, które dotyczą wjazdu pojazdami silnikowymi, czyli o zakazie wjazdu pojazdami silnikowymi na teren lasu, a szczególnie zwracamy uwagę na te sytuacje, które stwarzają zagrożenie dla tych pieszych korzystających z lasu, chociażby na szlakach turystycznych. Zagrożeniem są również kłady czy samochody terenowe poruszające się po terenach chronionych. Wręcz w rezerwatach takie przypadki też się zdarzają.
3: Od początku roku Straż Leśna wystawiła 382 mandaty karne na łączną kwotę ponad 58 tysięcy złotych oraz skierowała 5 wniosków o ukaranie do sądów. Te ostatnie dotyczyły kierowców pojazdów typu quad, cross, terenówek i ciągników rolniczych. W październiku tarnowskie wodociągi będą prowadziły remonty i inwestycje w kilku lokalizacjach, między innymi na ulicy Mościckiego. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej planowana jest na ulicy Sosnowej, ulicy Modrzewiowej, na ulicy Hanausek oraz na ulicy Łanowej. W przypadku Klikowej wymieniane będą studnie sieci kanalizacyjnej przy ulicy Klikowskiej i ulicy Cedrowej. Na odcinku ulica Mościckiego-Hodowlana zaplanowano budowę sieci kanalizacji. Taki sam rodzaj inwestycji przewidziano na ulicy Bogusławskiego. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych.
2: Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu.
7: Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Muzyka i głos AI.

0: jest Trendy Start w Trend Radio, a przed nami kolejny zestaw informacji dla kierowców. Serwis przygotował Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie zobaczmy, co dzieje się na drogach regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok, zwalniamy na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, dojeżdżając do ronda Beksińskiego. Troszkę wolniej miejscami na ulicach Bony, Staszica, Mickiewicza i Lipińskiego. Krosno zwalnia nieco na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej, Podwalu oraz na ulicach Jana Pawła, Rzeszowskiej. Stałe utrudnienia od dłuższego czasu to ulica Grodzka, zamknięcie przejazdu oraz ulica Bohaterów Westerplatte. W Jaśle wolniej ulicą 17 stycznia w stronę ronda Solidarności. Dalej zwalniamy na ulicy Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Jagiełły, Kościuszki oraz Mickiewicza. Troszkę wolniej na Metzgera 3 maja i ulicy Piłsudskiego.
1: Śpiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: to od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: To Trend Radio na 101,9 i 95,2 FM. No, moi mili, miasto Jasło otrzyma blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację dwóch kompleksów sportowych typu Orlik. Prace mają objąć obiekty przy ulicy Śniadeckich oraz ulicy Szkolnej. Całkowita wartość planowanej inwestycji przekracza 800 tysięcy złotych, a jej realizację zaplanowano na przyszły rok. Wyniki tegorocznej edycji programu Moje Boisko Orlik 2012 ogłoszono w minioną środę 30 września podczas konferencji w Wielopolu Skrzyńskim z udziałem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po. Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w Ustce. Plaża po tygodniu została posprzątana. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacące paliwo.
1: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po dwóch latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
3: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
1: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
4: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
1: Z tego powodu miod prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Ustce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
2: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby nie zmienić. Natomiast, no nie, my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
1: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera. Myślę, że będzie to pojedynek dwóch zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów. Dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz. Hadzi w Rumunii uznawany jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po 2 setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Fręk w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Żeą.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Po raz kolejny czas sprawdzić, co tam słychać w prognozie pogody, a meteorolodzy dzisiaj zakreślili nam na mapach regionu piękne słońce, prawie bezchmurne niebo towarzyszy mieszkańcom Podkarpacia oraz Małopolski. Tutaj też w ciągu dnia możemy liczyć na temperatury sięgające nawet 24 stopni Celsjusza. Wiatr ze wschodu w porywach 40 km na godzinę, padać nigdzie dzisiaj nie powinno, a ciśnienie w okolicach 1029 hektopaskali będzie nam towarzyszyć niemalże przez cały dzień. Termika ciepła i sucha, biometr obojętny, a w nocy w okolicach 5 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
6: I już tym razem zegar wskazuje 9 z minutami. Po serwisie informacyjnym powracamy sobie do Was z muzyką na dzień dobry. To program Trendy Start, a skoro już mamy po 9, to też nie może u nas zabraknąć przeglądu prasy. Ewa Bukowiecka już wkrótce będzie mówić Wam piękne dzień dobry w ten piątkowy poranek.

0: FM.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w piątek w przeglądzie prasy. Kartkować będziemy gazety lokalne z Małopolski i Podkarpacia i o tematach z tych regionów będziemy mówić. Będzie między innymi o inwestycjach drogowych. To właśnie zaraz w przeglądzie prasy, a zaczniemy dziś od Gazety Krakowskiej. Yeah!

0: stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe dwudziestolecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: to od Zbyszka i Jolki znów w super cenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od przekartkowania Gazety Krakowskiej. W zakładzie karnym przy ulicy Konarskiego w Tarnowie zakończono rozbudowę pawilonu, do którego trafiają więźniowie stwarzający duże zagrożenie. W uroczystym otwarciu wyremontowanej części tarnowskiego więzienia wzięły udział władze służby więziennej, a także przedstawiciele innych służb mundurowych oraz wymiaru sprawiedliwości. Prace przy budowie linii kolejowej Podłęże Piekiełko, która będzie przebiegać przez Gdów, idą zgodnie z planem. Widać już pierwsze efekty. Od miesięcy ciężarówki zwożą w miejscu, gdzie ma powstać droga nad torami tony ziemi. Przy granicy z sąsiednimi Marszowicami wykonawcy przygotowują się do budowy stacji i peronów. Na bulwarach w Oświęcimiu stykają się dwa światy. Nowoczesna strefa wypoczynku oraz stara kładka. Zjazd po schodach jest na tyle stromy, że nie wszystkie matki schodzące z wózkami mogą się czuć bezpiecznie. Rozpoczęły się prace budowlane nowego obiektu w Sądeckim Parku Etnograficznym. Zastąpi chałupę z wierchomli, która przez wiele lat była skansenowym biurowcem. I choć będzie kontrastował z obecną architekturą, przyniesie wiele korzyści zarówno dla odwiedzających muzeum, jak i pracowników. Mury rosną w oczach, ale na ukończenie zadania budowlańcy mają czas do lipca przyszłego roku, informuje Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Słuchasz Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Odrzechowa. Droga jest jedną z kluczowych dróg w miejscowości Odrzechowa, gdyż prowadzi do tak ważnych obiektów użyteczności publicznych jak szkoła podstawowa, kościół parafialny czy stadion piłkarski. Planowany termin zakończenia zadania do dnia 12 września 2027 roku, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
2: Planowany zakres polega na przebudowie odcinka drogi około 220 metrów i również równocześnie budowa chodnika wzdłuż tej drogi. Wykonane również zostanie przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. Przebudujemy również skrzyżowanie ulicy Słonecznej z ulicą Szkolną i zabezpieczymy również skarpy drogi, które są tam w pobliżu.
1: Obecnie przygotowywany jest wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Odrzechowa. Będzie to kontynuacja zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy odbył się odbiór prac konserwatorskich przy dwóch zabytkowych kamiennych nagrobkach. Franciszka Apolonii i Felicji Turek z 1881 roku oraz Katarzyny Jezuit z 1909 roku. Obiekty wpisane są do rejestru zabytków. Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone zgodnie z udzielonym pozwoleniem, a ich wykonanie oceniono bardzo dobrze zgodnie ze sztuką konserwatorską. Konserwacja była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez parafię pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Brzeźnicy w kwotach 20 tysięcy złotych z budżetu gminy Dębica oraz 25 tysięcy złotych z budżetu województwa podkarpackiego. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 50 tysięcy. Dzięki konsekwentnym staraniom parafii kolejne cenne pod względem artystycznym i historycznym nagrobki odzyskują swój dawny blask, przyczyniając się do zachowania pamięci o historii i mieszkańcach Brzeźnicy dla przyszłych pokoleń. Chcesz otrzymać jedną z 600 darmowych roślin doniczkowych? Przyjdź jutro do zakątka Spycymira w Tarnowie. Jest jednak jeden warunek, by otrzymać kwiatka. Wydarzenie zaplanowano na placu obok Multimedialnego Centrum Artystycznego przy ulicy Wałowej. Akcja rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 14. Liczba roślin jest ograniczona, dlatego obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Aby otrzymać roślinkę, należy wypełnić ankietę dotyczącą zieleni miejskiej. Dla mieszkańców Urząd Miasta Tarnowa przygotował 4 gatunki kwiatów. Spotkanie będzie też okazją, by porozmawiać o rewitalizacji terenów zielonych, realizowanych w ramach projektu Idea Tarnów, dofinansowanego przez fundusze szwajcarskie. Mieszkańcy powiatu dębickiego mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach florystycznych pod nazwą Kompozycje kwiatowe, które odbędą się 6 października w budynku wielofunkcyjnym w Żyrakowie. To propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych florystyką i tworzeniem dekoracji kwiatowych. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności oraz poznać sposoby przygotowywania efektownych kompozycji. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2026-2031.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.

Za nami w przeglądzie prasy Gazeta Krakowska, a przed nami Gazeta Codzienna Nowiny. Dziś w gazecie między innymi o nowych informacjach w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Czas już na Gazetę Codzienną. Nowiny. Do prokuratury okręgowej w Przemyślu wpłynęła nowa opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu zdrowia Ihora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Z dokumentu wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Dwie nowe kliniki kardiologii interwencyjnej oraz rehabilitacji kardiologicznej oraz pracownia angiograficzna zostały oficjalnie uruchomione w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie. Inwestycja stanowi kolejny etap budowy Podkarpackiego Centrum Chorób Serca, które ma zapewnić mieszkańcom regionu kompleksową opiekę od rozpoznania choroby po rehabilitację. Około 5 tysięcy metrów sześciennych rumoszu zostanie usunięte z jeziora Myczkowieckiego. PGE chce udrożnić rejon ujścia potoku Głębokiego, bo odkładające się osady mogą w przyszłości utrudnić funkcjonowanie zbiornika, a nawet wpłynąć na pracę elektrowni wodnej Solina. Od 1 stycznia 2027 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zmieni formułę działania i stanie się powiatową i miejską biblioteką publiczną w Dynowie. Placówka ma realizować zadania o zasięgu powiatowym, a powiat rzeszowski planuje przeznaczać na ten cel 200 tysięcy złotych rocznie.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

ostatni w tym tygodniu przegląd prasy, jeśli chodzi o program Trendy Start. Do tego punktu powrócimy sobie oczywiście w poniedziałek znów po 9:00. Skoro wiemy już, co dzieje się na stronach Gazet Podkarpacia i Małopolski, to wkrótce też czas sprawdzić, co dzieje się dzisiaj także w kraju i na świecie. Bądźcie z nami już za kilka minut. Najświeższe wydanie wiadomości w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
2: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
1: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
3: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
1: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
4: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
4: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
1: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywocie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny i może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
1: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
7: Początek weekendu w prognozach pogody zapowiada się naprawdę rewelacyjny. Dużo słońca, temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. No i to jest dobry moment, aby dzisiaj przy piątku pomyśleć, co zrobić z taką piękną aurą. No, zwłaszcza, że to podobno ostatnie podrygi ciepła, jeśli chodzi o te dni. Dzisiaj 1029 hektopaskali na barometrach, wiatr wschodni w porywach 40 km na godzinę. No i temperatury w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie sięgające 23 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gedard Stanula, kustoszy sanktuarium.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy, burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Dzień dobry, już po godzinie 10:00 tym razem mówimy i pozdrawiamy wszystkich, którzy noszą imię Antoni, Teofil, Aleksandra czy Stanimir. Dlaczego o tym mowa? Bo przecież 2 października to wasze imieniny i kochani, jeśli macie w gronie znajomych osoby o tych imionach, to pamiętajcie, żeby dzisiaj też złożyć im życzenia. 275 dzień roku trwa, dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, no i też Międzynarodowy Dzień Bez przemocy. Przysłowie, które wyczytać można na kartach kalendarza, no proszę, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadzam.

0: dzisiaj jeszcze powiem coś o dniu uśmiechu i oszczędzaniu energii, bo taką właśnie wiadomość odnalazłem w sieci. Ale kiedy w jednym muzycznym studio spotykają się Galantis i David Guetta, wiadomo, że nie będzie spokojnego głaskania po głowie, tylko czysta klubowa petarda. Jeśli potrzebowaliście dziś solidnego zastrzyku endorfin na początek weekendu, to jest ten moment, kiedy trzeba dać głośniej swój radio odbiornik. To też Heartbreak Anthem i nasz trendy hit na piątek.
1: To jest trendy hit.

Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia. Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dziś Światowy Dzień Uśmiechu przypada 2 października, ale spokojnie, nie będziemy tu nikomu kazać szczerzyć zębów do lusterka, ani robić sztucznych haha na komendę, ale powiem wam jedno, podobno jeden uśmiech angażuje aż o 30 mięśni mniej niż skrzywienie miny, więc jeśli planujecie dzisiaj oszczędzać energię przed weekendem, to czysta ekonomia, więc niezależnie od tego, czy stoicie w korku, pilnujecie kawę w pracy, czy po prostu cieszycie się, że już piątek, wysyłamy wam najcieplejszy uśmiech od naszej całej redakcji i gramy coś, co od razu ma poprawić wam humor.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W środę po godzinie 12 policjanci otrzymali informację, że we Wróbliku Szlacheckim doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego. Uwagę zgłaszającego zwróciło zachowanie kierowcy, którego styl jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. W chwili, gdy kierujący Volkswagenem zatrzymał swój pojazd, jadący za nim zgłaszający podbiegł do niego i uniemożliwił mu kontynuowanie podróży. Badanie stanu trzeźwości wykazało około 1,4 promila alkoholu w organizmie kierującego Volkswagenem. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 56-latkowi. Kierującemu grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Szpital specjalistyczny w Sanoku mierzy się z problemami dotyczącymi kadr oraz finansów. Obecne zadłużenie przekroczyło astronomiczną kwotę 220 milionów złotych. Placówka generuje straty na poziomie około 3,5 miliona złotych miesięcznie. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala szczegółowo omówiono plan naprawczy SPZOS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, którzy zadawali pytania dotyczące jego założeń i realizacji. Jednym z planów w nich zawartych jest restrukturyzacja. Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
2: Największy problem to jest to, że szpital dzień do dnia się zadłuża i to jest ta rzecz, nad którą trzeba naprawdę najwięcej na dzisiaj pracować. W związku z tym wdrożony plan naprawczy. Pierwsze jakby już symptomy tego, że zaczęliśmy iść w tym lepszym kierunku, to jest to, że już pierwsze oszczędności w ciągu miesiąca wystąpiły, więc teraz trzeba iść jakby dwutorowo. No z jednej strony trzeba robić restrukturyzację, no bo osób pracujących w szpitalu, tych na etatach i kontraktowców jest ponad 900, a następnie trzeba pomyśleć o tym, aby zwiększać przychody.
1: Ostatnio Rada Społeczna SPZOS w Sanoku pozytywnie zaopiniowała uruchomienie w strukturach szpitala podstawowej opieki zdrowotnej. Pozytywną opinię uzyskało również utworzenie w Sanoku samodzielnego oddziału chirurgii naczyniowej, którego działalność planowana jest od 1 stycznia 2027 roku.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Od 14 września Straż Leśna w całym kraju prowadzi działania pod kryptonimem Jesień 2026. To akcja kontrolno-prewencyjna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających lasy, jak również przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów. Mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: Główny cel to jest oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa tym ludziom, którzy odwiedzają lasy, ale też przeciwdziałanie łamaniu leśnych przepisów przez tych, którzy odwiedzają w niecnych celach, powiedzmy. I tutaj przypominamy oczywiście o zasadach zachowania się w lesie, zwłaszcza o tych przepisach, które dotyczą wjazdu pojazdami silnikowymi, czyli o zakazie wjazdu pojazdami silnikowymi na teren lasu, a szczególnie zwracamy uwagę na te sytuacje, które stwarzają zagrożenie dla tych pieszych korzystających z lasu, chociażby na szlakach turystycznych. Zagrożeniem są również kłady czy samochody terenowe poruszające się po terenach chronionych, wręcz rezerwatach takie przypadki też się zdarzają.
1: Od początku roku Straż Leśna wystawiła 382 mandaty karne na łączną kwotę ponad 58 tysięcy złotych oraz skierowała 5 wniosków o ukaranie do sądów. Te ostatnie dotyczyły kierowców pojazdów typu quad, cross, terenówek i ciągników rolniczych. Do 30 listopada bieżącego roku w Urzędzie Miasta Krosna przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Z wnioskami o przyznanie stypendiów na rok 2027 występować mogą kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie miasta Krosna. Stypendia mogą zostać przyznane zawodnikom gier zespołowych zamieszkałym na terenie miasta Krosna, osiągającym wysokie wyniki sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie miasta Krosna uprawiającym indywidualne dyscypliny, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe oraz zawodnikom w wieku powyżej 16 roku życia.
0: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii.
5: 23 stycznia Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia Arena Jaskółka Tarnów.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Trend Radio. Gramy dla Was na Podkarpaciu i w Małopolsce, ale też sobie sprawdzamy, co dzieje się ciekawego w naszym zasięgu. A w ostatnim czasie pojawiły się informacje o tym, iż obwód lwowski przygotowuje projekt budowy nowej linii kolejowej, która ma połączyć Lwów bezpośrednio z Warszawą. Plan zakłada budowę Eurotoru na trasie Warszawa, Rawa Ruska, Brzuchowice, Lwów. O planach poinformował szef lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozycki podczas forum Regionalne Dialogi z Biznesem na temat integracji europejskiej we Lwowie. Według niego w najbliższym czasie powinno zostać podpisane porozumienie dotyczące opracowania studium wykonalności projektu.

i tak powoli dojeżdżamy do finału dzisiejszego programu Trendy Start. Piątek, a więc przed nami malutka pauza związana z weekendem, a na finiszu porannej playlisty jeszcze Ania Dąbrowska. Chociaż jak sama śpiewa, z tobą nie umiem wygrać. Zatem, no już tym, którzy od samego ranka byli razem z nami, wielkie dzięki, no i życzymy udanego dnia. Chociaż jeszcze za chwileczkę się usłyszymy i wtedy powiemy wam już ostatnie słowa, jeśli chodzi o ten program, który od poniedziałku do piątku towarzyszy wam od 6 właśnie do 11.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ulga dla kierowców. Ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około złoty 20-30 groszy na litrze, o ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
2: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
1: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Rochowski.
3: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO, liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
4: My nikomu nie ugrażamy.
3: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
1: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzednik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastrębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
5: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
1: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
6: Dzisiaj podkarpackie oraz małopolskie termometry pokażą nam powyżej 20 stopni Celsjusza. Takie temperatury powinny być widoczne na termometrach Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Mielca, Ustrzyk, no a także Sanoka. Biomet jest obojętny, jeśli chodzi o opady. Tych dzisiaj synoptycy nam nie przewidują. Prawie bezchmurne niebo będzie utrzymywać się przez cały dzień, a ze wschodu porywy wiatru do 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o noc, temperatury spadną do 5 stopni Celsjusza, a jutro znów dużo słońca i temperatury w okolicach 20 stopni Celsjusza. No, początek weekendu szykuje się wyśmienity, jeśli chodzi o pogodę, no a ten tydzień z programem Trendy Start już czas kończyć. Łukasz Michnal, dzięki za obecność przy radioodbiornikach. Kłaniamy się w imieniu całej naszej porannej redakcji. Mówimy Wam dobrego weekendu i słyszymy się w poniedziałek po 6. Do usłyszenia.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was. Piątula.
2: Piątulo?
3: Piątulo.
2: To jest najwyższa pora i najwyższy czas na to, żeby coś wyjątkowego przekąsić. Idziemy. Dzięki, na razie, hej.
3: Dzięki panu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: MC Sar, The Real McCoy, It's On You.
2: O tym przekąszeniu to, moi drodzy, mieliśmy na myśli skrupanie hitów.
1: A mówiłeś, że coś cię ukąsiło.
2: Nie, co ty?
1: No jak nie? Słodycze cię ukąsiły.
2: Chociaż ostatnio, słuchaj, byłem w takim miejscu dosyć wysoko i plętał się i przyczepił się.
1: A bo ciebie zawsze coś latającego.
2: Szerszeń.
1: No, standard.
2: I nie można było go odpędzić. Co się odpędziło z powrotem, byłem. No, pewno mnie urządli.
1: No i co?
2: No udało się, że nie.
1: Ale wiesz co, Marcin, powiem ci tak, do mnie na przykład, jak już coś mnie chce gryźć, to jakieś małe, a
2: tak?
1: Do ciebie jakieś wielkie.
2: No wiem,
1: no to,
2: ale
1: to chyba idzie jakoś...
2: ukąsił szerszeń, nie?
1: A nie szerszeń, to osy, nie? Osy. I to w wielu miejscach naraz, okropne to
2: było. A to
1: cię
2: naszłaś na jakieś...
1: tak,
2: jakieś...
1: miałam przy domu.
2: No i co?
1: No i nic, i tak wnioskowałam i mówiłam, że trzeba się tego pozbyć, że w końcu musiało mnie urządzić.
2: Gdzie?
1: Ale po Marcin, na powiece, na brwiach... Tutaj na czole wszędzie było, no.
2: Biegłaś z krzykiem?
1: Tak.
2: No to wiadomo, tak no. No, oczywiście, że tak.
1: Pozdrawiam moją sąsiadkę, panią Anię, która też wybiegła z pomocą, jak usłyszała tak? Te krzyki, no. Ale narobiłam szumu na półwsi.
2: Aż pszczoły z lęku.
1: Osy chyba tak, osy.
2: Osy, okej. Okay.
1: Pszczoła jak raz cię urządzi, to już koniec. Później, wiesz, umiera biedna.
2: No właśnie.
1: A osa gryzie i nie odpuszcza.
2: Wielokrotnego użycia. Ma
1: no
2: żądło.
1: I to jest straszne.
2: Tak. Co tutaj mamy do
1: It's
2: zagrania?
1: On You, MC Sar,
2: no
1: The Real McCoy. Tak,
2: to
1: panowie tworzyli dawniej razem
2: projekt.

0: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
1: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Max, Power tak. of Love.
4: No, to tak hit z początku lat 90. A co? Zawsze musi być coś z początku tak 80., 90.
3: Musi, szczerze. To najlepszy, jeden z fajniejszych zespołów eurodance'owych, jakie ja powstałem.
4: Moim zdaniem też i do niego często
3: Chwytliwy,
4: wracamy.
3: Szybki,
4: a
3: rytmiczny.
4: Wam dziękujemy za to, że właśnie doceniacie to i często piszecie do nas, że w to celujcie, tam idźcie, to wy... Dzisiaj wyhaczcie.
3: Możecie też podsyłać wyhaczamy. Oczywiście propozycje do programu 90 w 60, a my na nie czekamy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Mieliśmy taką propozycję od Sabinki z okolic Brzeska, by zaprezentować coś z lat 80. No i Italo Disco, żeby było. No mieliśmy tutaj trochę taką łamigłówkę. Co by tu zagrać takiego, żeby trafiło w twój gust muzyczny? Wyszło na to.
2: Mauro.
1: No właśnie.
2: Buona sera, ciao, ciao.
1: A to jest taki przebój, który w 80. i w 90. latach robił furorę, do dzisiaj tak pozostało. Myślę, że no chyba będzie to dobry strzał,
2: no też,
1: nie?
2: No to co, celujemy.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Madonna, Material
2: tak.
1: Girl.
2: Tak, to amerykańska piosenkarka. Ostatnio widziałem Madonnę, słuchaj.
1: Gdzie była?
2: Nic się nie zmieniła.
1: W Jaśle?
2: Nie, no, widziałem ją w
1: wiem, no już żartuję jakieś. Przecież. Ona wygląda bardzo dobrze.
2: Bardzo dobrze wygląda i powiem tutaj, byłem zaskoczony nawet bardzo. No właśnie, gwiazdy się nie starzeją.
1: Ale widziałeś też Celine Dion ostatnio.
2: No to tak, to
1: po
2: właśnie.
1: Po tylu latach swój pierwszy koncert zagrała, jak wyglądała.
2: Ale jak zaśpiewała, ludzie. No tak. Celine Dion w ogóle jest mega.
1: Mega, też tak uważam.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wprowadza kolejną zmianę w organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Obejmie ona około 4-kilometrowy fragment trasy między Nienadówką a Stobierną. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2: Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. W miejscu przełożenia ruchu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h, a na pozostałej części odcinka do 70. Po przełożeniu ruchu na nową jezdnię, na dotychczas użytkowane jezdnie rozpoczniemy wymianę nawierzchni. Apelujemy do kierowców o ostrożność, zwracanie uwagi na oznakowanie i przede wszystkim nie jedźmy na pamięć.
1: Zmiana będzie polegała na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię. Będzie to jednocześnie ostatnia tego typu zmiana organizacji ruchu podczas rozbudowy S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. 10 rozkładanych foteli dla rodziców dzieci hospitalizowanych w szpitalu specjalistycznym imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach zostanie zakupionych dzięki środkom województwa małopolskiego i powiatu gorlickiego. Dofinansowanie przyznano w ramach projektu Małopolska Maluchom. Nowe fotele trafią na oddział noworodków i wcześniaków oraz oddział dziecięcy. Będą służyć rodzicom, którzy podczas hospitalizacji swoich dzieci chcą pozostać przy nich przez cały czas pobytu w szpitalu. Rozkładane fotele zapewnią im większy komfort i możliwość odpoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie małego pacjenta. Na realizację zadania powiat gorlicki otrzymał z budżetu województwa małopolskiego prawie 25 tysięcy złotych, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia. Pozostałe 15% pochodzi z budżetu powiatu gorlickiego. Łączna wartość zakupu wynosi ponad 29 tysięcy złotych.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje dwa projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Są nimi projekt Bezpieczeństwo pod nazwą Młodzi Świadomi Bezpieczni Gotowi na Jutro oraz projekt Medycyna pod nazwą Młodzi Świadomi Odpowiedzialni Gotowi do Pomocy. Oba projekty są adresowane do uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Projekt dotyczący bezpieczeństwa będzie przeprowadzony w ramach 10 spotkań szkoleniowych w szkołach powiatów Brzozowskiego, Krośnieńskiego, Sanockiego i Jasielskiego, mówi Magdalena Korona z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum.
4: Ten projekt właśnie jest bardzo szeroki, dlatego że obejmuje też właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, jeżeli musielibyśmy opuścić swoje miejsce zamieszkania. Będziemy też mówić o tym, jak się zachować w takim środowisku właśnie zewnętrznym, żebyśmy mogli właśnie w nim przetrwać przez najbliższe godziny. Jak unikać schwytania, ale też z drugiej strony, jak spowodować, żebyśmy zostali odszukani, jeżeli po prostu zgubimy się gdzieś właśnie w jakimś takim środowisku naturalnym. Poza tym będziemy też mówili o dezinformacji, o cyberprzestępczości, o informacyjnych operacjach i psychologicznych informacjach.
1: Projekt jest realizowany do 30 października bieżącego roku. Tradycyjnie na początku każdego miesiąca można wysyłać wiadomości e-mail o przyznanie kodów na darmowe e-booki i audiobooki od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. W ofercie Miejskiej Biblioteki znajdują się bezpłatne kody do korzystania z dostępów do aplikacji Legimi, Empik Go, Biblio oraz Audioteki. Po kody można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimimaupa.biblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do bibliotecznego konta. Trzeba jednak spełnić 3 warunki: mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie.
5: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
6: stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

Kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na Delikartę.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
2: Największe hity tylko dla Was.
3: Skuter, to teraz Maria. Przyspieszymy. Maria, I like it loud. To
4: ja już
3: jest
4: to słyszę.
3: To jest taki typowy niemiecki hit. Niemcy w ogóle lubią takie przeboje. Pamiętam, jak byłem na wakacjach.
4: Austriacy też.
3: Tak, i zobaczyłem po prostu osoby, które tańczą i tam
4: ale wiesz, Niemcy też i Austriacy, co zauważyłam, bardzo lubią w ogóle rocka.
3: Rocka też, ale bardzo. Ale nie, no a skąd się wywodzi taka muzyka elektroniczna mocniejsza? No. Niemcy, no, techniowa. Ja tylko lubię Palmer, nic więcej.
4: No, słyszałam, że lubisz.

0: you.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
2: London Beat, tak. You Bring On The Sun.
3: No to brytyjsko-amerykański zespół teraz pojawia się na naszej antenie.
2: No tutaj takie pogranicze jeszcze
3: R&B
2: muzyka.
3: R&B i dance. 88 rok, Londyn. Ciekawe, jak wyglądał Londyn w 88.
2: Na pewno pięknie.
3: No i tam też lubiliśmy wyjeżdżać w tych latach, choć ciężko było, ale jak się pojechało, to się zarobiło.
2: O, no właśnie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Leila Key, Electric. Szwedzka piosenkarka teraz pojawi się na naszej antenie. No wiesz, tworzyć w Szwecji eurodensowe kawałki myślę, że jest po prostu prościej.
2: No tak. Też mi się tak wydaje.
1: Więc trzeba zrobić kawałek pod nogę, nie? Żeby rozgrzał.
2: No tak.
1: I ja to myślę, że to jest ten trop, o którym myślę.
2: Byłeś kiedyś w Szwecji?
1: Nigdy. Właśnie nie byłem, ale chciałbym zwiedzić. Każdy mówi, że trochę zimno. Tam zimno. Właśnie ja lubię zimno. Przedstawicielka muzyki Eurodance Pop wydała 4 albumy i 20 singli. Dużo, nie?
2: Dużo.

0: Pojawia się teraz, no, pojawiają się.
1: Marcin chce trochę chłodu. Abba. No to rozgrzejemy, ale głośniki.
0: Głośniki.
1: Hey, your love on me.
0: Znacie oczywiście Abby bez naszej anteny, znacie z lata, przepraszam, 70. Oni wtedy rządzili wszędzie. No i teraz też porządzą. Proszę bardzo, gramy...

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Dziękujemy za dziś. Weekendu
2: Dzięki.
1: Fajnego życzymy. Jak
2: no
1: myślisz?
2: Pewnie, miłego, udanego.
1: Tak, i żebyście popracowali, nadrobili te zaległości, które wam pozostały. Ania do ciebie pije.
2: Na ogrodzie szczególnie.
1: Gdzie pije, nie leżenie, nie oglądanie tych głupkowatych seriali, które jak puściłaś mi jeden, to po prostu do dziś nie wiem, o co mi chodziło.
2: Przestań, był fajny ale, bardzo.
1: Słuchaj, no ja wiem, ta jakaś fabuła była, tylko że dla mnie to tylko obrazki przeskakują i nic, i wszystko się dzieje. Ja mogę powiedzieć po prostu prosto, kto z kim będzie, z kim się rozstanie.
2: Mój drogi, skoro jesteś taki anty, to powiedz, dlaczego zasypiasz przy telewizorze?
1: No dlatego.
2: O, no właśnie, to jest twoja kołysanka chyba jakaś.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią. Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
2: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
1: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
3: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: Zauważyliśmy, że mieliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
3: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
1: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 mld złotych, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
5: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej. Mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
1: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami, ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18.
6: Zapraszam Was na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z czego się cieszymy. No w nocy już tak ciepło nie będzie, bo temperatury spadną do 5 stopni. Ale już jutro ponownie 22 i pełne słońce w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela także słoneczna, 22 stopnie, ale już w poniedziałek odrobinę chłodniej, no nadal słonecznie, nikogo nie straszę. 19 na plusie. No piękna polska złota jesień, kto by się spodziewał?
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie z poziomkę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: Piątek, piąteczek, piątulo. Dzień dobry. No doczekaliśmy się. I jeszcze jaka pogoda cudowna. No gdyby tak zostało przez całą jesień, to byłoby naprawdę cudownie. Ale no chyba nie można mieć wszystkiego, nie? No nie. Ale za to można mieć utwory, dedykacje, jakie tylko chcecie, bo wystartowaliśmy właśnie z naszym programem Granie na żądanie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania. Także już teraz możecie śmiało podsyłać wasze SMS-y. Zapraszam.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: O, jak świetnie zagramy. Marta Bijan z pozdrowieniami dla mojego męża od Zosi. Kocham cię najmocniej, już nie mogę doczekać się niedzieli. No proszę. W takim razie ja życzę, żeby no szybko to zleciało, żebyście mogli jak najszybciej się zobaczyć. Ale tak jest, nie? Jak już zostaje jeden dzień, gdy mamy zobaczyć swoją drugą połówkę, za którą mega tęsknimy, no to tak się dłuży, jak na złość. Ale za to dobry hit Zosia wybrałaś. No to play.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Krystek, no rzadko ktoś tu tak pisze. Krystian pozdrawia serdecznie wszystkich z okolic Komańczy. No, jak twierdzi, nie może doczekać się poniedziałku, a dlaczego, no to jeszcze nie wiemy. Ale Krystian, no to jak jesteś poniedziałkowiczem, no to życzę w takim razie, żeby jak najszybciej ten poniedziałek nastał. Chociaż pewnie osoby, które weekend kochają, no z tego powodu się nie cieszą, że tak życzę teraz. Ale dobra, jakoś to musi być. Pearl River. No, rzeka pełna pereł. Mhm.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

0: Radio. Dobry wybór.
1: Ta-ra-ra, kocham się w tobie. Ja też to lubię. Piękni młodzi. O proszę, ze specjalną dedykacją dla najsłodszej Marysi. Schrupałbym cię, ale może dalej czytać już nie będę, co tu w tych pozdrowieniach jest. Ale cieszę się waszym szczęściem. O, może tak. No i macham do Jasła. No to play.

0: 101 i 9 FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Odrzechowa. Droga jest jedną z kluczowych dróg w miejscowości Odrzechowa, gdyż prowadzi do tak ważnych obiektów użyteczności publicznych jak szkoła podstawowa, kościół parafialny czy stadion piłkarski. Planowany termin zakończenia zadania do dnia 12 września 2027 roku, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
2: Planowany zakres polega na przebudowie odcinka drogi około 220 metrów i również równocześnie budowa chodnika wzdłuż tej drogi. Wykonane również zostanie przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. Przebudujemy również skrzyżowanie ulicy Słonecznej z ulicą Szkolną i zabezpieczymy również skarpy drogi, które są tam w pobliżu.
1: Obecnie przygotowywany jest wniosek w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Odrzechowa. Będzie to kontynuacja zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Rymanów otrzymała 500 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Klimkówce. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, których celem jest poprawa stanu technicznego, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa obiektu. Dzięki inwestycji mieszkańcy Klimkówki i całej gminy będą mogli korzystać z nowoczesnej i bardziej komfortowej infrastruktury sportowej. Program ma na celu utrzymanie istniejących kompleksów Orlik oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnych społeczności. W ramach programu możliwe jest między innymi remontowanie i wymiana nawierzchni boisk, modernizacja oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów oraz modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego. Sprzyjająca pogoda zachęca do grzybobrania oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury. Nie wszyscy jednak znają las, do którego się udają i często przeceniają swój zmysł orientacji w terenie albo swoją kondycję. Aby wyprawa do lasu nie skończyła się tragicznie, policjanci apelują, by nie zapominać o własnym bezpieczeństwie, mówi aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
3: Udając się do lasu, powiadomić najbliższe osoby, gdzie faktycznie się udajemy, w jaki rejon, w jakie miejsce, no i z kim też będziemy przebywać. Pamiętać o tym należy, żeby przy sobie posiadać telefon komórkowy. Jest to, myślę, że w dzisiejszych czasach narzędzie niezbędne. Często też możemy się posiłkować GPS-em, który w tych telefonach jest. Łatwiej nawiązać kontakt, jeśli już nie możemy się skontaktować z rodziną, łatwo też taki telefon namierzyć. Pamiętać o tym należy, żeby nie wchodzić do lasów, które nie znamy. Przede wszystkim te miejsca mogą nas wprowadzić w błąd. Dwa razy obrócimy się wokół własnej osi i zgubimy drogę powrotną. I w tym, by ją odnaleźć, pomaga nam właśnie ten telefon. Wracać przed zmierzchem, to też jest bardzo ważne.
1: Jeśli podejrzewamy, że ktoś z bliskich zgubił się w lesie, należy natychmiast zaalarmować służby.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
0: Reklama.
6: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz Łotówka.
7: Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy Trend Radio. Zagrajcie coś od Tayo Cruz, bo dawno nie było. No, rzadko gramy, rzadko muszę przyznać, ale za to, jak przypomnicie, no to jest od razu w eterze. Także, no musicie pisać, moi drodzy, bo my też czasem, no nie jesteśmy w stanie zapanować nad tyloma kawałkami.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy hity wszechczasów.
2: Pozdrawiam Władzia z Zielonego Kawasaki. Byłeś na zakończeniu sezonu motocyklowego, ale nie zwracałeś na mnie uwagi, bo byłeś zajęty. Proszę o piosenkę Za ten papieros.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki ze specjalną dedykacją dla mojej mamy w dniu 56. urodzin? Mamo, no mam nadzieję, że jeszcze pojedziemy gdzieś potańczyć. No mam taką nadzieję, że wam się uda. Pozdrawiam serdecznie, no i życzymy mamie wszystkiego, co najpiękniejsze i dużo zdrowia, bo jest najważniejsze.

Zakręć mnie. No dawno tego też nie graliśmy, ale mega ten utwór kojarzy mi się z wakacjami. A tu już tak naprawdę początek października. To jest niesamowite, jak ten czas szybko pędzi. No uczniowie pewnie już czekają do grudnia, żeby trochę zaznać wolnego. Albo nie tylko uczniowie. Także ja życzę oczywiście samych zakręconych sytuacji. No jest piątulo, także bawcie się dobrze, cokolwiek będziecie działać.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Łzy, długa jesień. Pozdrawiam wszystkich w ten jesienny piątek i życzę miłego.

0: Oj, chyba zupka dyniowa dzisiaj wleci, coś mi się wydaje.
1: Jak tam u was w kuchni też możecie pisać, co planujecie na obiad, czy bardziej po pracy obiad-kolację. Ja czekam na wasze propozycje, bo muszę się czymś zainspirować, bo już no nie mam nawet pomysłów na te obiady. Dobra, ja zmykam, słyszymy się później i zostawiam was z Filipem Waćkowskim. Cześć, dobrego dzionka.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
2: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
1: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
3: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
1: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
4: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
1: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
5: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
6: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
7: W Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach czy Tarnowie dziś słonecznie, po południu od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby, wieczorem nadal pogodnie, ale w nocy chłodno od 4 do 7 stopni. Miejscami tylko około 2, nad ranem możliwe mgły. Sobota i niedziela też słoneczne, bez deszczu, w dzień około 20-22 stopni.
0: Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
14: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep. We'll be right back.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.

0: Wielka zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
1: Piątek to jakoś tak więcej w nas miłości od razu.

0: co z tym paliwem? Po tym orędziu prezydenta podpisał ustawę, rząd informuje, że już nawet w weekend możemy zapłacić na stacjach mniej. Program CPN powraca i uwaga, złoty 20, złoty 30 na litrze w dół. Tak obiecał Andrzej Domański, minister finansów, i zapowiedział, że ta zmiana ma pojawić się jeszcze w tym tygodniu, jeszcze w weekend. Ja ufam, znaczy się nie politykom. Ufam mojemu autu, że na świecącej się rezerwie do tej chwili da radę dojechać.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Od dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wprowadza kolejną zmianę w organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Obejmie ona około 4-kilometrowy fragment trasy między Nienadówką a Stobierną. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
3: Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. W miejscu przełożenia ruchu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h, a na pozostałej części odcinka do 70. Po przełożeniu ruchu na nową jezdnię, na dotychczas użytkowane jezdnie rozpoczniemy wymianę nawierzchni. Apelujemy do kierowców o ostrożność, zwracanie uwagi na oznakowanie i przede wszystkim nie jedźmy na pamięć.
2: Zmiana będzie polegała na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię. Będzie to jednocześnie ostatnia tego typu zmiana organizacji ruchu podczas rozbudowy S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. 10 rozkładanych foteli dla rodziców dzieci hospitalizowanych w szpitalu specjalistycznym imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach zostanie zakupionych dzięki środkom województwa małopolskiego i powiatu gorlickiego. Dofinansowanie przyznano w ramach projektu Małopolska maluchom. Nowe fotele trafią na oddział noworodków i wcześniaków oraz oddział dziecięcy. Będą służyć rodzicom, którzy podczas hospitalizacji swoich dzieci chcą pozostać przy nich przez cały czas pobytu w szpitalu. Rozkładane fotele zapewnią im większy komfort i możliwość odpoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie małego pacjenta. Na realizację zadania powiat gorlicki otrzymał z budżetu województwa małopolskiego prawie 25 tysięcy złotych, co stanowi 85% wartości przedsięwzięcia. Pozostałe 15% pochodzi z budżetu powiatu gorlickiego. Łączna wartość zakupu wynosi ponad 29 tysięcy złotych.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje dwa projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Są nimi projekt Bezpieczeństwo pod nazwą Młodzi Świadomi Bezpieczni Gotowi na Jutro oraz projekt Medycyna pod nazwą Młodzi Świadomi Odpowiedzialni Gotowi do Pomocy. Oba projekty są adresowane do uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego. Projekt dotyczący bezpieczeństwa będzie przeprowadzony w ramach 10 spotkań szkoleniowych w szkołach powiatów Brzozowskiego, Krośnieńskiego, Sanockiego i Jasielskiego, mówi Magdalena Korona z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum.
4: Ten projekt właśnie jest bardzo szeroki, dlatego że obejmuje też właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, jeżeli musielibyśmy opuścić swoje miejsce zamieszkania. Będziemy też mówić o tym, jak się zachować w takim środowisku właśnie zewnętrznym, żebyśmy mogli właśnie w nim przetrwać przez najbliższe godziny. Jak unikać schwytania, ale też z drugiej strony, jak spowodować, żebyśmy zostali odszukani, jeżeli po prostu zgubimy się gdzieś właśnie w jakimś takim środowisku naturalnym. Poza tym będziemy też mówili o dezinformacji, o cyberprzestępczości, o informacyjnych operacjach i psychologicznych informacjach.
2: Projekt jest realizowany do 30 października bieżącego roku. Tradycyjnie na początku każdego miesiąca można wysyłać wiadomości e-mail o przyznanie kodów na darmowe e-booki i audiobooki od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. W ofercie Miejskiej Biblioteki znajdują się bezpłatne kody do korzystania z dostępów do aplikacji Legimi, Empik Go, Biblio oraz Audioteki. Po kody można się zgłaszać od pierwszego dnia roboczego miesiąca do momentu, aż ich pula się skończy. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy wysłać prośbę wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres legimimaupabiblioteka.tarnow.pl z maila przypisanego do bibliotecznego konta. Trzeba jednak spełnić trzy warunki: mieć aktywną kartę biblioteczną, być aktywnym czytelnikiem oraz nie posiadać zaległości na swoim koncie.
1: Reklama.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzan. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Gastorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Popołudniowe przeboje, jak zawsze gorące. Ale noce już chłodne. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Ile w regionie kosztuje opał? Nie jest tanio. Nie jest tanio. Peleta 1, nawet 2400 za tonę. Węgiel 1800. Ekogroszek 2200. Drewno 300 zł za metr. Tylko myślę o tych cenach i od razu mi cieplej, no. Bo krew się gotuje.

Informator. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku zaprasza wszystkich seniorów na wyjątkowy Weekend Seniora z Kulturą. W dniach od 3 do 4 października seniorzy będą mogli odebrać bezpłatny voucher do kina BDK. Ponadto w pierwszy weekend października seniorzy będą mieć okazję bezpłatnie zwiedzić wyjątkową przestrzeń Bieszczadzkiej Galerii Sztuki Synagoga. 3 i 4 października w Gorlickim Centrum Kultury odbędzie się druga edycja Niskiego Festiwalu Górskiego. Główną gwiazdą wydarzenia będzie legenda światowego himalaizmu Krzysztof Wielicki. W zimową podróż po łuku Karpat zabiorą słuchaczy Sławomir Sanocki i Weronika Łukaszewska. Z kolei świat biegów górskich przybliży Kuba Wolski. Na scenie pojawią się także Krystian Wagner i Julia Trzyszczyk, którzy opowiedzą o swoich wyprawach rowerowych, a o beskidzkich tajemnicach i rodzinnych podróżach opowiedzą Marek Owczarz oraz grupa Po Wsi Nogi. Całość poprowadzi Piotr Fejkiel, a muzyczną atrakcją festiwalu będzie solowy koncert Zuzanny Malisz. W programie nie zabraknie też pokazów filmowych, warsztatów, panelu dyskusyjnego oraz wspólnej wyprawy w teren. Projekt jest realizowany ze środków unijnych w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Wstęp jest bezpłatny.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Naukowcy wybrali najpiękniejsze imię świata, chociaż wiem, no ciężko jest piękno określić naukowo. Ale oni mówią, że się udało, przeanalizowali 100 imion i pod względem rytmiki, fonetyki itp. wygrała Zofia. W zasadzie to Sophie, bo to brytyjscy naukowcy. Sophia, Sophie, Zofia to był jeden z argumentów. Występuje na całym świecie. Co ciekawe, w pierwszym półroczu tego roku to najpopularniejsze imię, jakie jest nadawane w Polsce. No mamy gust, krótko mówiąc. Mamy gust. Tylko co jeśli urodzi się chłopiec?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Dorota Werdecka. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier szef MONU Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
1: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, został Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
3: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i jej posłanka Joanna Wicha.
4: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
3: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
1: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków, podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
5: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
1: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: W Krośnie, Jaśle, Sanoku, Gorlicach czy Tarnowie nadal słońce po południu od 20 do 23 stopni. Wieczorem pogodnie, w nocy natomiast od 4 do 8 kresek, a miejscami to nawet chłodniej. Nad ranem mogą pojawiać się mgły, które powinny szybko zniknąć.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gedard Stanula, kustoszy sanktuarium.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama. Trendy Radio.
3: Ale ten czas leci. Drugi dzień października, patrzę sobie w kalendarz. Dzień Anioła Stróża. Więc panie, panowie, dzisiaj przy piątku lepiej uważajmy, nic głupiego nie róbmy. Anioł Stróż ma święto, no to i wolne pewnie, może nie pomóc.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia i znowu Hadaway po wielkich hitach z 1993 roku. What is Love czy Life? W 98 wyszła płyta Let's Do It Now. I stamtąd właśnie bierzemy I'll Wait For You. To nie jest kawałek do tańca, bardziej spokojna ballada. Taka strona Hadawaya.

0: Grand Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilet. Nie przegap tego wydarzenia.
2: Reklama.

O cenach sobie porozmawiajmy. Sprawdzono na podstawie dekady, na podstawie 10 lat, jak rosła cena żywności w Europie. W Polsce, trzymajcie się mocno, o 70%. Kosmos. Są jednak też pozytywne wiadomości. U nas mocno, ale to i tak siódme miejsce w Unii Europejskiej. Nie jest dobrze, ale najważniejsze, sąsiedzi mają gorzej.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Najpierw droga krajowa nr 94 na 543 km trasy w miejscowości Podgrodzie. W kierunku na Tarnów doszło do zdarzenia jednego samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Policja obecnie kieruje ruchem wahadłowym. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Przenosimy się do Sanoka. Utrudnienia przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Lipińskiego, Bony, troszkę wolniej Kościuszki i Jagiellońską. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Pieszczackiej w stronę miejsca Piastowego. Noga z gazu na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, Podkarpackiej oraz Jana Pawła. Ponadto utrudnienia występują na ulicy Lwowskiej, Podwalu, a także Grodzkiej i Bohaterów Westerplatte. Jasło to spowolnienie jak zawsze na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy również na ulicy Piłsudskiego, jadąc przez centrum. Troszkę wolniej na ulicach Metzgera, 3 Maja. W Gorlicach tłoczniej na wyjeździe w stronę Biecza, a także na ulicach Parkowej, Legionów, Mickiewicza, Kościuszki i ulicy Stawiska.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Gmina Brzozów zakończyła realizację dużego projektu edukacyjnego Nowa Jakość Kształcenia o łącznej wartości ponad 1 800 000 zł. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia. Objął aż 10 szkół podstawowych z terenu gminy. Dzięki tym działaniom nowoczesne wyposażenie trafiło do szkolnych pracowni, a blisko 1800 uczniów rozwijało swoje kompetencje kluczowe. Wsparcie zyskało także ponad 280 nauczycieli oraz liczni rodzice. Samorząd podkreśla, że realizacja tego kompleksowego programu pozwoliła na realne podniesienie jakości lokalnej edukacji oraz dała kadrze pedagogicznej i młodzieży nowe, lepsze perspektywy rozwoju. Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo- i jednorodzinnych to każdego roku okres zwiększonej liczby interwencji strażaków w domach i mieszkaniach, czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy się czuć najbezpieczniej. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
4: Przypominamy, co zrobić, aby być w domach bezpiecznym, aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla i przed pożarem. Dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa rekomendujemy instalację czujki czadu, która wykryje tlenek węgla stanowiący zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Pamiętajmy, czad jest gazem bez smaku, bez zapachu i bez koloru. Nie jesteśmy w stanie go wykryć. Jest bardzo, bardzo toksyczny. Tylko czujka czadu może go wykryć i uratować nam i naszym bliskim życie. Kolejnym dużym zagrożeniem w sezonie grzewczym są pożary. Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te nie zapobiegną powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować mieszkańców o obecności ognia.
3: W momencie, gdy wybucha pożar, szybkość reakcji może być kluczowa dla uratowania życia. Jesień to czas wzmożonej aktywności dzikich zwierząt, które w poszukiwaniu pożywienia często migrują wyznaczonymi ścieżkami, przez co niejednokrotnie wybiegają na drogę tuż przed jadący pojazd. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas jazdy samochodem, apeluje komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
5: Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w miejscach lub na odcinkach dróg, gdzie ustawione są znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną. Pamiętajmy, że właśnie w tych najbliższych miesiącach dzikie zwierzęta będą przejawiać większą aktywność. Po zmroku lub wczesnym rankiem będą migrować częściej niż zwykle w poszukiwaniu pożywienia, przebiegając przez ruchliwe drogi. W miejscach, gdzie ustawione są znaki drogowe ostrzegające o dzikiej zwierzynie, należy zwolnić, obserwować bacznie drogę i być przygotowanym do awaryjnego hamowania. Jeśli jednak dojdzie do zderzenia, pamiętajmy, by zabezpieczyć miejsce i pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia. W wyniku szoku po zderzeniu z pojazdem zwierzę może być agresywne i może nas zaatakować.
3: Podkarpaccy policjanci często wzywani są do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
3: Dębicka Strefa Jesieni powraca w najbliższy weekend do Parku Sokoła, oferując mieszkańcom drugą odsłonę jesiennego miasteczka z zupełnie nowymi atrakcjami. W sobotę i niedzielę od godziny 12 do 20 na odwiedzających czekać będą strefy rękodzieła, smaku i relaksu oraz unikalne niespodzianki. Sobotni program od godziny 15.30 otworzy akcję darmowych burgerów dla pierwszych 50 osób. A wieczorem mieszkańcy będą mogli potańczyć w westernowym klimacie Dzikiego Zachodu. Z kolei niedzielne popołudnie upłynie pod znakiem spotkań z alpakami, które będą wielką atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Organizatorzy przypominają o zmianach w parkowaniu. Na czas imprezy specjalny parking dla kierowców zostanie udostępniony na terenie szkoły podstawowej nr 4, a ruch na miejscu będzie koordynować Straż Miejska.
2: Reklama.
6: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu Uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Reklama.

0: FM.
1: Czym żyje internet? Ślubem Filipa Heizera i jego żony Bianki. I się okazuje, że ta pokazała swój dowód osobisty, żeby udowodnić, ile ma lat. Okazuje się, że no, 2006 rocznik. Wyobrażacie sobie, że ona nie pamięta, iż Dudka na mundial nie wzięli? No ja nie wiedziałem, że istnieją już tacy ludzie i jeszcze śluby biorą. W każdym razie małżeństwo Heizerów wrzuciło drugi odcinek swojej opowieści. Więc jeżeli szukacie pomysłów na wieczór, to jest chociażby opowieść Heizerów albo konkurencja mecz piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Informator. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza miłośników genealogii na wykład Anny Żalińskiej Dokumentacja katastralna i notariat w genealogii oraz badaniach historycznych na przykładzie akt sądów w Tarnowie. Posłuchać go będzie można w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie przy ulicy Krakowskiej 4 we wtorek 6 października o godzinie 17. Anna Żalińska jest archiwistką, muzealniczką i przewodniczką miejską. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię regionalną Tarnowa i Nowego Sącza, biografistykę, archiwistykę i ochronę zabytków. W maleńkiej miejscowości Kończyska, tuż obok Zakliczyna nad Dunajcem, znajduje się miejsce kontemplacji i ciszy, gdzie od 140 lat trwa nieustanne życie modlitewne sióstr Bernardynek. Choć mniszki żyją w ścisłej klauzurze, całkowicie odcięte od świata zewnętrznego, to w czwartek 22 października nadarzy się wyjątkowa okazja, by zajrzeć za mury tego niezwykłego klasztoru. O godzinie 17 w sali ofowej Jasielskiego Domu Kultury rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu Klub Ludzi z pasją. Gościem wieczoru będzie znany i ceniony fotografik pan Tomasz Kasprzyk, który jako jeden z nielicznych zyskał zaufanie sióstr i w 2015 roku przekroczył próg niedostępnej na co dzień przestrzeni. Artysta przez ponad 3 lata pracował nad projektem poszukiwania ducha klasztoru, a efektem tej unikalnej współpracy są nie tylko głębokie duchowe relacje z mniszkami, ale też seria wystaw prezentowanych w kraju i za granicą.
1: Trendy Informator. Trendy Radio.

Widzę taki nagłówek w internecie. Będę cytował. Kazik Staszewski mówi: wydaje mi się, że napisałem już wszystkie swoje piosenki. No i jest takie prawdopodobieństwo, że wszystkie piosenki Kazika Staszewskiego są napisane przez Kazika Staszewskiego. Oprócz tych, które są napisane przez Stanisława Staszewskiego. No każdy to wie i mi się wydaje, że nawet było tutaj pewne nawiązanie. No bo w końcu idę tam, gdzie idę, nie idę, gdzie nie idę, nie?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
3: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznej i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
2: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
3: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
2: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie między innymi regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
1: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego maksymalnie 7 zł 88 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
4: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
1: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
5: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mamografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
1: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach czy Tarnowie dziś bez deszczu, niebo czyste, wieczorem jeszcze kilkanaście stopni, ale w nocy od 4 do 8, a miejscami to nawet tylko 2 na plusie. Nad ranem możliwe mgły, które powinny szybko zniknąć. Sobota słoneczna od 20 do 22 stopni, niedziela również pogodna i sucha.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: to od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama. No i jesteśmy po 15, popołudnie piątkowe, jeszcze sympatycznie, bo piłkarska kadra gra dopiero wieczorem. Jeszcze sympatyczniej się teraz zrobi, bo przed nami Bonnie M i mnóstwo słońca. Bahama.

Reklama. Zaduszki jazzowe w Brzozowskim Domu Kultury. Już 8 listopada o godzinie 18 wystąpi mistrz fortepianu Leszek Możdżer Solo. Przeżyj niezapomniany wieczór w ramach 12 podkarpackiej jesieni jazzowej. Bilety kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz online na ekobilety. Nie przegap tego wydarzenia.

0: Dzisiaj jest pewna telewizyjna rocznica. Właśnie 2 października 1992 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka polskiej edycji Koła Fortuny.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw oddajmy głos Bartoszowi Wilkowi z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi raport policyjny.
3: Po godzinie 13 na drodze krajowej w Podgrodziu w powiecie dębickim doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący ciężarówką najechał na tył samochodu osobowego. Jedna osoba doznała obrażeń. A przed godziną 12.30 w Zagórzu kierujący Alfa Romeo podczas manewru cofania nie ustąpił pierwszeństwa pieszej idącej chodnikiem. Kobieta doznała obrażeń i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego została przetransportowana do szpitala. Z kolei tuż po godzinie 14 w Maliniu w powiecie mieleckim doszło do kolizji trzech pojazdów: Opla, Volkswagena i Peugeota. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy za informację. Ja tylko dodam, że w Podgrodziu jeszcze utrudnienia można napotkać. Służby kierują ruchem. Jedziemy teraz przez ulicę Sanoka, zwalniamy na ulicy Dymowskiego i Rymanowskiej, dojeżdżając do ronda Beksińskiego, ulicę Lipińskiego, Kościuszki, Jagiellońska i Bony z niewielkimi spowolnieniami. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Jana Pawła w kierunku Jasła, a także na ulicach Legionów, Bursaki, Niepodległości oraz Korczyńskiej i Podwalu. Jasło zwalnia na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego oraz Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Mickiewicza, troszkę wolniej na Metzgera. W Gorlicach hamujemy na ulicach Kościuszki, Parkowej, Pieckiej oraz Legionów i Mickiewicza.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała list gończy za 42-letnim Kamilem Bocheńskim z Rzeszowa. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie pod wpływem substancji psychotropowych tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły 3 osoby. Pod koniec sierpnia prowadzone przez niego BMW zderzyło się czołowo z prawidłowo jadącą Kią. 2 osoby zginęły na miejscu, a 3 ofiara zmarła po kilkunastu dniach w szpitalu. Podejrzany od tygodni ucieka przed organami ścigania. Choć Sąd Okręgowy w Rzeszowie zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt, Kamil Bocheński dwukrotnie wymknął się ze szpitali. Najpierw w Rzeszowie, skąd wyszedł bez formalnego wypisu, a później w Poznaniu, skąd zniknął tuż po decyzji sądu o aresztowaniu. Badania krwi wykazywały, że w momencie tragedii kierowca był pod wpływem silnych środków odurzających, co diametralnie zmieniło kwalifikację czynu. Teraz grozi mu co najmniej 5 lat więzienia. Prokuratura apeluje o pomoc w namierzeniu poszukiwanego i przypomina, że za ukrywanie ściganego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Zagórza, w ramach których w rejonie ulicy Żniwnej powstanie nowy przystanek Jasło-Sobniów. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych, oświetlonych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Bardzo ważna, ten odcinek z Jasła do Zagórza linii 108 przechodzi gruntowną metamorfozę, dostosowanie do dzisiejszych standardów wraz ze stacją Jasło, wraz z budową dodatkowego przystanku na kolejowego na Sobniowie, czyli Jasło-Sobniów. To otwiera pewne drzwi. Oczywiście inwestycja, a to ma też swój zakres na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego i tak dalej. Każda inwestycja w poprawę infrastruktury, czy drogowej, czy kolejowej, to jest rzecz szalenie ważna, która powoduje kolejne możliwości. Podjęliśmy już dialog z koleżankami, z kolegami, samorządowcami, tak aby wspólnie spróbować zaproponować nowe rozwiązania. Ja tutaj widzę całą paletę różnych połączeń, już oczywiście widzę w swojej głowie, ale żeby tak się stało w przyszłości, żeby po tych nowych, ładnych torach jechało więcej pociągów, no potrzebujemy oczywiście decyzji kilka pięter i szczebli wyżej.
1: Cała modernizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Zagórza to inwestycja, która będzie kosztować około 1,77 miliona złotych.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Od dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wprowadza kolejną zmianę w organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Obejmie ona około 4-kilometrowy fragment trasy między Nienadówką a Stobierną, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
4: Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. W miejscu przełożenia ruchu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a na pozostałej części odcinka do 70. Po przełożeniu ruchu na nową jezdnię, na dotychczas użytkowane jezdnie rozpoczniemy wymianę nawierzchni. Apelujemy do kierowców o ostrożność, zwracanie uwagi na oznakowanie i przede wszystkim nie jedźmy na pamięć.
1: Zmiana będzie polegała na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię. Będzie to jednocześnie ostatnia tego typu zmiana w organizacji ruchu podczas rozbudowy S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. 23 projekty powalczą o głosy mieszkańców w 14. edycji budżetu obywatelskiego miasta Gorlice na rok 2027. Głosowanie już wystartowało i potrwa do 18 października do północy. Udział w nim mogą wziąć wszyscy gorliczanie, którzy w tym roku kończą co najmniej 16 lat. Wybierać można po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym osiedlowym, bez względu na to, w której części miasta się mieszka. Organizatorzy przypominają, że najwygodniej zagłosować przez internet na oficjalnej stronie internetowej budżetu, potwierdzając swój głos bezpłatnym kodem SMS. A dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań dostępny będzie punkt w Pawilonie Historii Miasta, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.
0: Reklama.
5: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
6: Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
7: Reklama.
8: Bandiera.

0: Sprawdzam sobie kalendarz. Drugi dzień października, jest pewne święto. Przy piątku, uwaga, mamy Międzynarodowy Dzień Uśmiechu. Tak patrzę, tak widzę. Nie, no co to ma być? Mam pewien apel. W sumie to nie ja mam ten apel.
1: Uśmiechnijcie się, brygada, hej!
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Trendy informator.
2: W sobotę na terenie toru lodowego Mosir w Sanoku odbędzie się sanockie święto pieczonego ziemniaka. Na uczestników czekać będzie darmowa degustacja pysznego pieczonego ziemniaka, a dla najmłodszych przygotowano bezpłatne dmuchańce. O oprawę muzyczną i świetną atmosferę zadbają zespoły Lisznianie oraz Ex-Gama, a na scenie zaprezentują się również utalentowani uczniowie z sanockiej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz studium muzycznego. Impreza ma także wymiar charytatywny i edukacyjny, ponieważ w trakcie jej trwania prowadzona będzie zbiórka dla Mai Paszkowskiej oraz akcja Bezpieczny Senior, promująca noszenie odblasków. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 14 do 18. Pierwszy weekend października będzie okazją dla seniorów do bezpłatnego zwiedzania Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W ramach ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą osoby powyżej 60 roku życia będą mogły 3 i 4 października odwiedzić wybrane oddziały muzeum w Tarnowie, Dołędze, Wierzchosławicach i Zalipiu. W Muzeum Ziemi Tarnowskiej bezpłatne zwiedzanie dla seniorów będzie możliwe w 9 miejscach. Wśród udostępnionych ekspozycji znajdą się m.in. dzieła polskiego malarstwa, zbiory sztuki dawnej, pamiątki związane z historią Tarnowa i regionu, kulturą Romów, tradycją Zalipia oraz życiem i działalnością Wincentego Witosa.

Reklama. Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
4: UK Charts w Trendy Radio sprawdzamy, co było numerem 1 dokładnie 2 października 2009 roku. Wtedy na szczycie Tayo Cruz i Break Your Heart. To był jego pierwszy numer 1. Wcześniej miał kilka przebojów w pierwszej 40, ale na samą górę wszedł dopiero za 7 razem. Utwór od razu wbił się na pierwsze miejsce i został tam 3 tygodnie, no ale często w naszych głośnikach jest nawet po latach. Tayo Cruz, Break Your Heart, numer 1. 17 lat temu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Dorota Werdycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
1: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
3: Włączamy sygnały świetne dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
1: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
4: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii. Na przykład parkingu, tak?
1: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W Krośnie, Jaśle, Sanoku, Gorlicach czy Tarnowie pogodnie. Wieczorem temperatura spadnie jeszcze do kilkunastu, 12-13 stopni, natomiast w nocy chłodno, od 4 do 8, a miejscami to nawet tylko 2. Nad ranem mogą pojawić się mgły, które powinny szybko zniknąć. Sobota i niedziela słoneczne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Są też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Są też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
3: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: To już po 16:00, popołudnie trwa i to piątkowe popołudnie. O tej godzinie to pewnie duża część z Was ma weekend. Zazdroszczę, zazdroszczę. Towarzyszymy Wam w domu, w pracy, w samochodzie, gdziekolwiek tylko jesteście i gramy takie oto złoto mrozu. Złoto na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Golec Orkiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem. Reklama.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Hadaway, dużo nowszy utwór niż te, z którymi jest on kojarzony, bo kawałek Lift Your Head Up wyszedł w 2024, dwa lata temu. Pomysł powstał w czasie, a jakże, wirusa. Hadaway nagrał wtedy pierwsze wersje zwykłym telefonem w domu, a dopiero później dokończył piosenkę w studiu w Dubaju. Na bogato, czy słychać to bogactwo w brzmieniu? Sprawdzamy już teraz.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Szpital specjalistyczny imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach wzbogacił się o ultranowoczesny ultrasonograf klasy premium, który już od teraz służy pacjentom. Zakup zaawansowanego aparatu o wartości ponad 270 tysięcy złotych był możliwy dzięki wsparciu województwa małopolskiego, które przekazało na ten cel 200 tysięcy złotych przy jednoczesnym wsparciu finansowym powiatu gorlickiego oraz wkładzie własnym placówki. Nowy sprzęt medyczny wyposażony w pakiety sztucznej inteligencji znacząco zwiększa precyzję diagnoz i skraca czas badań w obszarach radiologii, kardiologii czy ginekologii. Urządzenie gwarantuje najwyższe standardy diagnostyki obrazowej w regionie, oferując m.in. niezwykle dokładne badania prenatalne. Trwa budowa nowego mostu na Wisłoce w Kątach. W ramach inwestycji zostanie także przebudowana droga wojewódzka nr 992 w tej miejscowości. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku Jasło, Zarzecze, Nowy Żmigród, Kąty, Krępna, Świątkowa Mała, Grab. Zakres zadania obejmuje także pełną infrastrukturę towarzyszącą, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: W ramach inwestycji droga wojewódzka zostanie przebudowana na długości około 440 metrów. Będzie przebiegać częściowo po istniejącym śladzie, a częściowo po nowym. W ramach inwestycji przede wszystkim przewidziano budowę nowego mostu oraz rozbiórkę poprzedniego. Umocnione zostaną brzegi rzeki Wisłoka, budowane zostaną zatoki autobusowe, drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnik, budowa nowego układu odwodnienia drogi oraz rozbudowę i przebudowę dróg, które krzyżują się z drogą wojewódzką nr 992.
1: Zadanie ma być wykonane do końca tego roku. Została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Lubatówka. Inwestycja o wartości ponad 280 tysięcy złotych ma zostać zaprojektowana do połowy grudnia przyszłego roku. Władze gminy podkreślają, że to kluczowe przedsięwzięcie, które stworzy fundament pod realną budowę infrastruktury, zapewniając mieszkańcom stabilny dostęp do bieżącej wody, wyższy komfort życia oraz nowe perspektywy rozwoju dla całej miejscowości.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Święto to zostało oficjalnie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego głównym celem jest szerzenie idei życia bez agresji, promowanie tolerancji, edukacja społeczna oraz umacnianie globalnego pokoju. Do najważniejszych zadań tego święta należą promowanie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów w szkołach, miejscach pracy i domach, pokazywanie, że rezygnacja z przemocy nie oznacza bierności oraz zwalczanie różnych form agresji, w tym w stosunku do dzieci. Podkreśla ono, że ochrona dzieci przed przemocą jest obowiązkiem wszystkich dorosłych, a odpowiednia reakcja może pomóc odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Skuteczne działania obejmują nieignorowanie problemu, nawiązywanie kontaktu z dziećmi i zgłaszanie sytuacji, które mogą być niebezpieczne dla ich rozwoju, ponieważ krzywdzenie w dzieciństwie ma długoterminowe skutki. Jakie rodzaje przemocy wobec dzieci możemy rozróżnić? O tym Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
4: Przemoc wobec dziecka to każde działanie lub zaniechanie, które może powodować krzywdę, cierpienie, narusza godność dziecka, zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz hamuje jego rozwój. Przemoc może przybierać różne formy. Może to być przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc emocjonalna, przemoc seksualna, także przemoc przez zaniechanie czy zaniedbanie. I taka szczególna forma przemocy to przemoc rówieśnicza, obejmująca działania innych dzieci lub młodzieży względem siebie, które są agresywne, zastraszające, często poniżające wobec rówieśników.
1: Święto upamiętnia rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego. Gandhi był pionierem i globalnym symbolem filozofii oraz strategii niestosowania przemocy.
0: Reklama.
5: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Gdańska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
6: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
7: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

zajrzyjmy sobie do kina, bo okazuje się, że w świecie portali z wideo, z serialami, kino ma się całkiem dobrze i widać to na podstawie Lalki z Marcinem Dorocińskim. Mimo że jest konkurencja, no właśnie, internetowa, serialowa, to uwaga, sprzedano już 300 tysięcy biletów. Nie chodzi o to, że tyle osób było, ale tyle biletów już zarezerwowano, kupiono, bo to jest, można by powiedzieć, klasyczna szkoła Andrzeja Wajdy. Nie przejmuj się sukcesem, szkoły i tak pójdą.

0: Motywator. Od 14 do 18 października w Gorlicach odbędzie się 12. festiwal imienia Zygmunta Haupta. To jedno z najważniejszych jesiennych wydarzeń literackich w Polsce. Ponownie przyciągnie do Małopolski wybitnych pisarzy, poetów, reportażystów i literaturoznawców. Festiwal powstał jako wspólna inicjatywa mająca na celu przypomnienie i promocję twórczości Zygmunta Haupta, genialnego, a przez lata niesłusznie zapomnianego polskiego pisarza i emigranta. Tradycją imprezy stały się spotkania tematyczne wokół jego tekstów oraz głośne czytanie jego prozy. Wydarzenia festiwalowe będą gościć w przestrzeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Gabriela oraz Gorlickiego Centrum Kultury. Funkcję dyrektora artystycznego festiwalu od lat pełni Andrzej Stasiuk. Ważnym elementem programu będą dyskusje monograficzne, w tym panel Powroty do świata, Zygmunt Haupt, reportażysta, oraz wydarzenia upamiętniające 70-lecie debiutu Mirona Białoszewskiego. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza do udziału w 18. festiwalu imienia księcia Michała Kleofasa Ogińskiego. 3 października o godzinie 15.30 na scenie sali widowiskowej w Czasowicz zaprezentują się pianiści Marta Popojan i Jan Wachowski. Natomiast dzień później o godzinie 16.00 publiczność będzie miała okazję wysłuchać koncertu kameralnego Natalii Walewskiej i Rafała Lewandowskiego. Projekt został dofinansowany przez Polską Fundację Narodową.
1: Trendy Informator. Reklam.

0: siedzie! Pyszne kalafiorki prosto od Zbyszka i Jolki znów w supercenie. Teraz w MPM kalafior prosto od rolnika kupisz po 3,50 za sztukę. Tak! Pyszny, świeży kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski czeka na Ciebie na naszych półkach. MPM. Zakupy blisko domu.
1: Cena sprzedowniczki 5 zł za sztukę. W reklamie wykorzystano głos i dźwięk wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
2: Reklama.

Piątkowe popołudnie, pierwszy piątek października, ale u nas zawsze gorące rytmy i tych tego popołudnia i wieczoru nie zabraknie. Wcześniej natomiast, punktualnie o 17:00, ekspres informacyjny, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści. 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
2: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
3: Wysyłał wiadomości tekstowe, również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego i nagrywając filmy.
2: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
1: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie. Trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły, zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend w Tatrach. W wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
4: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
5: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny Gheorghe Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
6: Lewa i lewa.
5: Lewy i jeszcze raz lewy. Na razie Hagi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
1: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
7: Zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie. 7 stopni już tej nocy, no zimno, ciepła nie będzie, ale jutro już powróci. 22 na termometrach odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela jeszcze przyjemniejsza, bo 23 stopnie, również pełne słońce. Poniedziałek też pod znakiem słońca. Aj, no pięknie, ale zimno już w nocy, bo tylko 8. No, czas wyciągnąć swetry z szafy.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama.
6: Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Reklama.
13: Granie na żądanie.
14: Wyślij SMS pod numer 7148.
13: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
14: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
13: Po 17.
15: Dzień dobry, Asek, moi drodzy. Witamy serdecznie. Piątek wybiła też godzina 17.
7: No właśnie.
15: Co lubicie robić o 17? Na przykład mój kolega z pracy, Jurek, lubi wypić kawę 6.
7: Co ty mówisz? Ale właśnie. Wiesz co, czytałam, że picie kawy, ale no zbożowej. Jest Jurek, bardzo, bardzo dobre i to nawet...
15: Jurek, jak słuchasz, to...
7: W dużych ilościach.
15: Tego nie powiem, pamiętaj. Obiecałem ci, że nie będę.
7: No i też czytałam, że czarna kawa jest bardzo zdrowa.
15: Nie wiesz, o co chodzi, bo nie jesteś wtajemniczona, on wie.
7: No i to musi swoje 5 groszy dodać. Cześć!

0: Weekend Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrowienia i dedykacje na naszej antenie i oczywiście piąteczek się koloboce.
2: Koloboce, no to pewnie to wiecie
1: tak napisał,
2: w jakich rytmach.
1: No
2: Velvet Skies i Noemi.
1: Kółeczko się obracało. Co to za kawałek mamy zagrać?
2: Noemi. Velvet Skies.
1: Velvet Skies.
2: Powiem ci ostatnio,
1: to
2: jak to wleciało
1: nagranie,
2: w głośnik.
1: To o co inne chodziło, ale dobra, niech będzie.
2: No zagrajmy.

0: Pozdrowienia, dedykacje, moi drodzy, i piątek zwiastujący oczywiście fajne imprezy w regionie. No właśnie nie, bo przebrzmiały imprezy trochę już, nie?
1: No z latem
0: ale
1: tak
0: było
1: jest.
0: Tego dużo.
1: Oj,
0: było tego
1: to dużo. Bardzo. W tym sezonie trzeba przyznać, no było mnóstwo.
0: Tak,
1: mnóstwo.
0: A my oczywiście relacjonowaliśmy wiele wydarzeń. Zapraszam na naszego fanpage'a, można sobie zobaczyć,
1: no
0: co się
1: plus
0: działo w regionie.
1: Możecie nadal wejść w rolki i obejrzeć, nie musicie wertować całych stron, także
0: no
1: cieszymy
0: pewnie.
1: Się, że taka zakładka
0: no oczywiście.
1: Też
0: oczywiście, nawet nie wiedziałem, że taki skrót jest.
1: Jest. A widzisz, Marcinie, Klaudia Zielińska i Oh Yes, także z dedykacją dla Agnieszki w dniu urodzin. Lubisz Klaudię Zielińską?
0: Poznałem ją za sprawą Marcina Rogali, który mi podesłał pierwszy numer tej wokalistki i no powiem szczerze, no fajnie, buja, dokładnie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Wiwat, ty na mnie czekasz.
2: Tak, ty na mnie czekasz.
1: Właśnie miałam mówić naszemu
2: obiecuję
1: słuchaczowi,
2: tobie.
1: Że ja zawsze
2: obiecuję tobie. To to? Nie, to
1: nie,
2: inny hit.
1: To jest jeszcze inny.
2: Dobra, i od,
1: ale
2: dla
1: też
2: kogo?
1: Fajny.
2: Dla kogo? Od kogo? Proszę bardzo.
1: Dla Łukasza od Moni, zagrajcie please. Myślisz, za to, że muszę zawsze czekać.
2: Myślisz, że Monia na pewno chce zadedykować tę piosenkę?
1: No kurczę.
2: A myślisz, że Monia jakoś jest tutaj pozytywnie zakręcona taka trochę, czy może nie?
1: Wydaje mi się, że jest.
2: Czemu się Monia czerwienisz? Nie wiemy, o co chodzi.
1: Monia, mamy cię.

0: sekundy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przejdzie gruntowną termomodernizację, która nie tylko odmieni wygląd budynku przy ulicy Jana Pawła II, ale przede wszystkim ograniczy straty energii. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tej inwestycji, której wartość opiewa na blisko 1 430 000 zł. W ramach zaplanowanych prac budynek zyska nowe docieplenie ścian i dachów, nowoczesną stolarkę okienną oraz drzwiową, a także całkowicie zmodernizowaną instalację centralnego ogrzewania. Co kluczowe dla ochrony środowiska i oszczędności, na dachu obiektu pojawi się instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Całe zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia i ma na celu stworzenie nowoczesnego i przyjaznego dla mieszkańców oraz środowiska miejsca spotkań młodzieży. Gmina Iwonicz-Zdrój pozyskała blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksu sportowego Orlik przy ulicy Leśnej. Dzięki tym środkom istniejący obiekt przejdzie gruntowny remont, a w jego sąsiedztwie powstaną zupełnie nowe strefy aktywności. Boisko do siatkówki plażowej, specjalny tor do gry w bóle oraz sprawnościowy plac zabaw. Władze gminy podkreślają, że to konkretna inwestycja w zdrowie i sportowy rozwój mieszkańców, z której już niebawem będą mogli korzystać zarówno najmłodsi, jak i seniorzy. Gdzie szukać wiarygodnych informacji? Jak rozpoznać fake news? Jak nie dać się oszukać w internecie, przez telefon czy podczas zakupów? O tym, ale także o emeryturach, rentach, prawach seniorów będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w ZUS. Wydarzenie rusza na terenie całej Polski, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Senior mówi: sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji to hasło tegorocznej akcji. Chcemy zwrócić uwagę na problem fałszywych, zmanipulowanych i wyrywanych z kontekstu informacji, z którymi seniorzy coraz częściej spotykają się w internecie, mediach społecznościowych i innych źródłach. I to właśnie oni najczęściej padają ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Dlatego umiejętności weryfikacji informacji i znajdowania wiarygodnych źródeł jest tak ważna, zwłaszcza dla osób starszych. Oprócz tego, jak co roku, będziemy edukować i informować o przysługujących świadczeniach, waloryzacji, dorabianiu doświadczeń, przeliczaniu świadczeń czy nowej legitymacji emeryta i rencisty. Specjaliści instytucji partnerskich będą mówić m.in. o oszustwach internetowych i telefonicznych, prawach konsumenta, bezpieczeństwie zakupów, ochronie praw pacjenta i klienta instytucji finansowych, a także o dezinformacji dotyczącej zdrowia.
2: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie wprowadza duże zmiany, stawiając na lepszą dostępność, sprawniejszą komunikację i szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców. Najważniejszą nowością jest uruchomienie punktu interwencji kryzysowej, w którym osoby w trudnej sytuacji życiowej otrzymają profesjonalną i kompleksową pomoc w ramach popołudniowych dyżurów organizowanych już po standardowych godzinach pracy ośrodka. Do dyspozycji potrzebujących będą prawnik, pracownik socjalny oraz psycholog. Przedstawiciele MOPS-u podkreślają, że nikt nie musi zostać ze swoimi problemami sam, a szczegółowe informacje o godzinach dyżurów i zasadach korzystania z punktu będą publikowane na bieżąco.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza na Upiecz Mnie, jesienne święto ziemniaka, które odbędzie się już dzisiaj w Parku Linowym na Gątkach w Jaśle. Program wydarzenia obejmuje zabawy i warsztaty dla dzieci, wykopki, dyniowe warsztaty, ofertę gastronomiczną, mówi Karolina Kaleta-Garduła, etnograf w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
4: Może przyjść każdy, mogą przyjść całe rodziny, dlatego że przygotowaliśmy masę atrakcji takich rodzinnych. Będą tradycyjne wykopki dla dzieci, będą wyścigi z ziemniakiem oraz szereg innych zabaw, a także dyniowe warsztaty. Będzie można sobie pomalować dynię, zabrać ją do domu.
2: Impreza rozpoczęła się już o godzinie 17.
1: Reklama. Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Reklama.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Proszę, proszę, nasz rezydent Trendy Radia Marcin Rogala znalazł taki hicior, a raczej o nim przypomniał już w tym momencie właśnie. Cofniemy się do 2003 roku. No coś pięknego. Axel F., Murphy Brown i Captain Hollywood. Project oczywiście. Nice i to Wery. Pozdrawiam cię Marcinie i życzę dobrego wieczoru dla wszystkich tu zgromadzonych. Play!

0: Już nadeszła, ta pora podsumowania wczorajszego notowania programu Trendy Lista. Ja oczywiście już zapraszam na dzisiejszy odcinek po godzinie 19.20. W wylocie Dub Dogs i California Dreamin', no niestety te wakacyjne utwory znikają z planszy. No może nie wszystkie, ale są takie, które już idą coraz niżej. W propozycjach Steve Aoki, Sub-Zero Project i Promises, no piękny utwór i to bardzo. Ale zobaczymy, czy zdecydujecie się na niego, czy może na Gabrysie. Powraca też Bryska z utworem Szklane Oczy. No też delikatny klimat, jak to u Gabrysi, ale dalej zachowany jest taki dance'owy, popowy klimat. Na piątce, tak, pierwsza piątka to Ariana Grande i Stacey. Czwartego na czwartym Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy ze Trójeczki. No i nasze podium, Armin van Buuren, Sasha Everlasting ze drugiego, na drugim Justy Just a Little ze szóstego. No i numerem jeden, bez zmian, pozostaje D.O.D. Easy Bizu i Careful. No i tak już mogę tylko zdradzić, że no D.O.D. powróci do nas, bo naprawdę przyszykował całkiem, no fajne propozycje. Także zostańcie, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Zapraszam, raz jeszcze przypomnę, po 19.20, a już teraz pozdrowienia.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: ATB Hold You. Pozdrowienia dla siostry Dominiki i brata Marcina. Dzisiaj widzimy się na koncercie ATB w Rzeszowie. Magda, no tak, ATB dzisiaj gra w Rzeszowie, ale no z tego co widziałam, to bilety wyprzedały się momentalnie. Jeszcze chyba zostały w Katowicach, no i sama kminie. Czy by nie jechać z ekipą?
1: No oby. Powodzenia tam, no i życzę super imprezy, no pewno będzie mega.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: O, Marcin, tematycznie widzę idziemy.
2: Tematycznie
1: od
2: idzie?
1: Justyny teraz, Jorgus, nie mów
2: ale
1: nikomu.
2: To nie ta
1: Panie Marcinie, miało tego nie być. No ta Justyna.
2: Ta Justyna?
1: No.
2: Ludzie, Justynka, ty chyba zadzwonisz do radia, czy
1: no,
2: ja ucieknę.
1: Ja, Justynka, do Marcina dzwoni.
2: Do Anki
1: numer.
2: Dzwoni.
1: Do Marcina.
2: Do mnie nie dzwoń, do niej
1: ja
2: dzwoń.
1: Ci podam numer.
2: Ona załatwia wszystkie tematy związane z pozdrowieniami w piątki.
1: O, no i już po mnie.

0: 101 i 9 FM.
1: Proszę o piosenkę Pinky Up, Cat's Eye. A dla mnie, bo se leżę i słucham Najradia. Oj, dziękujemy. Cat's Eye, tak, te dziewuchy to mają powera, też bardzo lubię. Pozdrawiam, no i dobrego chillu życzę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Od jutra paliwo będzie tańsze. Rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
1: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
3: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
1: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulice Madrytu. Domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
4: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
1: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastremską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
2: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dianą Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
1: A Magdalena Fręch także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startów w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuje tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację. Dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.
3: Zapraszam Was na prognozę pogody. 7 stopni tej nocy, no ale jutro już zdecydowanie przyjemniej. Pełne słońce i 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela także słoneczna, 23 na termometrach, a w poniedziałek, no odrobinę chłodniej, bo 21, ale nadal słonecznie, co nas cieszy.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
6: Reklama. granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
6: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
6: po 17. Po 17.
16: Serdeczna i ciepła dedykacja dla dwóch łobuzów, którzy spóźniają się notorycznie do pracy. Pozdrowienia serdeczne od Michała. Michał, to ty kabel jesteś?
3: Chyba jest. Nie wiem, czy czytamy firmy. Chyba nie przeczytamy
16: firmy
3: tego.
16: Firmy nie przeczytamy, chłopie, bo będzie...
3: No kwas.
16: Klepadło.
3: No będzie. No, żeby tylko.
16: No właśnie, to mamy nadzieję, że cię nikt nie będzie teraz...
3: Maglował.
16: Może co tak. Za kawałek może zagrajmy. Już idźmy w tym kierunku.
3: Kajach na językach.
16: Ale kabel, nie?
3: No, wiecie co?

włączcie piosenkę Next. Mężulek robi akurat ketchup z cukinii, a ja patrzę, jak się męczy. Złe kobieta jestem, pozdrawiam. No czasem panowie też muszą się trochę pomęczyć w kuchni, także...

0: Jonas Blue i Fast Girls. Stoję właśnie w korku.
1: Tak, gdzie stoisz w korku, napisz do nas, bo my o tym mówimy.
0: No pewnie będziemy relacjonować,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Ale
0: co
1: u nas
0: się dzieje?
1: Jest, słuchajcie, Michał Sieniecki, który jest odpowiedzialny za tego typu informacje na antenie. Jeśli stoicie w korku, możecie oczywiście pisać do nas, natomiast jego bezpośredni mail to michał.sienicki@trendradio.pl. Sienicki przez S, czyli Senicki.
0: Tak, dokładnie. O, jak ty przedstawiłeś ładnie, Marcin.
1: No bo bez polskich znaków, nie?
0: No tak, no tak.
1: michał.sienicki@trendradio.pl. O, taki?
0: Taki.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Magic Band. Noce nad
2: Jaki
1: jeziorem.
2: Magic. Ty sama jesteś Magic. Magic Band.
1: No właśnie powiem ci, że nie wiem Magic,
2: nie,
1: ale Magic.
2: Magic.
1: Bo to chyba
2: jest
1: spolszczenie.
2: Magikiem zawsze i wszędzie.
1: No.
2: Tak czarujesz, a na końcu z tego wychodzi...
1: No klapa, ale no. Zaczarowany jest.
2: Jest, ja też byłem, ale już się nie daje.
1: No.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Brzozów zakończyła realizację dużego projektu edukacyjnego Nowa Jakość Kształcenia o łącznej wartości ponad 1 800 000 zł. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia. Objął aż 10 szkół podstawowych z terenu gminy. Dzięki tym działaniom nowoczesne wyposażenie trafiło do szkolnych pracowni, a blisko 1800 uczniów rozwijało swoje kompetencje kluczowe. Wsparcie zyskało także ponad 280 nauczycieli oraz liczni rodzice. Samorząd podkreśla, że realizacja tego kompleksowego programu pozwoliła na realne podniesienie jakości lokalnej edukacji oraz dała kadrze pedagogicznej i młodzieży nowe, lepsze perspektywy rozwoju. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji linii kolejowej nr 108 na odcinku z Jasła do Zagórza, w ramach których w rejonie ulicy Żniwnej powstanie nowy przystanek Jasło-Sobniów. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych, oświetlonych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
3: Bardzo ważna, ten odcinek z Jasła do Zagórza linii 108 przechodzi gruntowną metamorfozę, dostosowanie do dzisiejszych standardów wraz ze stacją Jasło, wraz z budową dodatkowego przystanku na kolejowego na Sobniowie, czyli Jasło-Sobniów. To otwiera pewne drzwi. Oczywiście inwestycja, a to ma też swój zakres na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego i tak dalej. Każda inwestycja w poprawę infrastruktury, czy drogowej, czy kolejowej, to jest rzecz szalenie ważna, która powoduje kolejne możliwości. Podjęliśmy już dialog z koleżankami, z kolegami, samorządowcami, tak aby wspólnie spróbować zaproponować nowe rozwiązania. Ja tutaj widzę całą paletę różnych połączeń, już oczywiście widzę w swojej głowie, ale żeby tak się stało w przyszłości, żeby po tych nowych, ładnych torach jechało więcej pociągów, no potrzebujemy oczywiście decyzji kilka pięter i szczebli wyżej.
2: Cała modernizacja linii kolejowej numer 108 na odcinku z Jasła do Zagórza to inwestycja, która będzie kosztować około 1,77 miliona złotych. Jesień to czas wzmożonej aktywności dzikich zwierząt, które w poszukiwaniu pożywienia często migrują wyznaczonymi ścieżkami, przez co niejednokrotnie wybiegają na drogę tuż przed jadący pojazd. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności podczas jazdy samochodem. Apeluje komisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w miejscach lub na odcinkach dróg, gdzie ustawione są znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną. Pamiętajmy, że właśnie w tych najbliższych miesiącach dzikie zwierzęta będą przejawiać większą aktywność. Po zmroku lub wczesnym rankiem będą migrować częściej niż zwykle w poszukiwaniu pożywienia, przebiegając przez ruchliwe drogi. W miejscach, gdzie ustawione są znaki drogowe ostrzegające o dzikiej zwierzęcie, nie należy zwolnić, obserwować bacznie drogę i być przygotowanym do awaryjnego hamowania. Jeśli jednak dojdzie do zderzenia, pamiętajmy, by zabezpieczyć miejsce i pod żadnym pozorem nie zbliżać się do zwierzęcia. W wyniku szoku po zderzeniu z pojazdem zwierzę może być agresywne i może nas zaatakować.
2: Podkarpaccy policjanci często wzywani są do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
0: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: 23 projekty powalczą o głosy mieszkańców w 14. edycji budżetu obywatelskiego miasta Gorlice na rok 2027. Głosowanie już wystartowało i potrwa do 18 października do północy. Udział w nim mogą wziąć wszyscy gorliczanie, którzy w tym roku kończą co najmniej 16 lat. Wybierać można po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym osiedlowym, bez względu na to, w której części miasta się mieszka. Organizatorzy przypominają, że najwygodniej zagłosować przez internet na oficjalnej stronie internetowej budżetu, potwierdzając swój głos bezpłatnym kodem SMS, a dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań dostępny będzie punkt w pawilonie historii miasta, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.
1: Reklama. Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Pufendorf.
2: O, to jest fajny numer, fajny zespół. Oni nieco mocniej grali i mocno grają chyba do dzisiaj, choć nie wiem, czy jeszcze ten zespół istnieje.
1: Chyba nie, Marcin.
2: Ja pamiętam kilka kawałków. Jeden to był taki, z bicza strzelił.
1: No, wiem, który, no, fajnie, ale fajnie. Powiem ci, że...
2: Który mamy zagrać?
1: Zagramy La La La Girl.
2: A, no.
1: Też dobry.
2: Mi się okładka najbardziej podoba, wiesz o tym. Wiesz, jaka okładka jest?
1: Wiem.
2: Jaka?
1: Dziewczyna w szortach.
2: A, to my o innych okładkach
1: mówimy. No to chyba
2: mówimy.
1: O czymś innym mówisz w ogóle.
2: No,

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.
1: Morandi?
2: Save.
1: Ja się dalej śmieję z tych shortów. Wybaczcie. Nie mogę. Marcin, ale będę się śmiała z Ciebie.
2: No to się śmiej. Co mamy zagrać?
1: No i będę.
2: Morandi.
1: Morandi
2: save
1: i Save Me. Tak jest.
2: Jeden zagrajcie z większych
1: please,
2: hitów, moi drodzy.
1: Z dedykacją dla
2: Wiecie,
1: Doroty.
2: Jak to nagranie po prostu przyciągało ludzi? No, nie potrafię tego określić po polsku.
1: No.
2: To określ to po angielsku.
1: No wiesz, wydaje mi się, że to magnificent. To jest to słowo.
2: Może być.
1: No nie?
2: No.
1: No tak.
2: Chyba tak.

0: Nie robią już takich, zagrajcie.
1: Takich jak te modeli już nikt nie robi.
0: To jest to.
1: Tylko w 80-tych latach takie modele powstawały.
0: No, a teraz coś powstaje w ogóle takiego,
1: nie,
0: wow.
1: Nie wiem, jakbym cię miał skleić, to skleiłbym cię. A że ja bym cię skleił, tylko z innych materiałów trochę.
0: No widzisz.
1: No, bo tamte materiały były za bardzo gipkie, ja bym chciałbym zrobić ciebie z bardziej sztywnych.
0: No pewnie, także... No,
1: nie o to chodzi, chodzi o osobowość. No, byś była bardziej sztywna, to by ci było lepiej.
0: Trzeba być sobą, Marcin.
1: Ale to jest za miękka i w sensie rozlatania takiego, wiesz. Myślisz, kto powiedział, co powiedział, jak powiedział, po co powiedział, co miał na myśli.
0: Wydaje mi się, że ty tylko się zgrywasz.
1: A Klaudia nawet nie myślała o tym w ten sposób, tylko ty nadinterpretowałaś całą sprawę. Wyszło jak wyszło, a to było całkiem... No właśnie, o co inne chodziło.
0: Wy nie rozumiecie wrażliwych dusz.
1: No właśnie, ja z taką pracuję. Uwierzcie mi, jest ciężko.
0: No, z tobą też lekko nie jest.
1: Ja jestem prosty.
0: No na pewno.
1: No mówię ci, biorę
0: drut.
1: Tak.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
2: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
3: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
4: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
3: Zmieniły się i się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są między innymi po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
1: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od dwóch porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
2: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
3: Muszą być 3 punkty i tyle.
2: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
3: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiasz.
2: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a ta, jak mówi obrońca, Kacper Potulski, jest całkiem niezła.
4: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. My tracili oczywiście ten mecz ze Szwecją, no był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
2: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną passę w Lidze Narodów na Narodowym, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach, nie wygrali meczu.
1: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20:45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. 8-krotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.
5: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. 5 stopni w nocy, no niestety, ale te temperatury już dają się we znaki. Natomiast jutro za dnia ciepło, pełne słońce i 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela także słoneczna, 22 na plusie, w nocy co prawda 7, ale w poniedziałek możemy spodziewać się również słońca, 19 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Sanktuarium Chrystusowego Krzyża i Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwoczy serdecznie zaprasza na wyjątkowe nabożeństwo. Już w najbliższą niedzielę 4 października zjednoczymy się we wspólnej modlitwie o pokój dla świata oraz w intencji kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu jasielskiego, dla których będzie to wyjątkowa modlitwa dziękczynna. Program uroczystości rozpocznie się o godzinie 14 drogą krzyżową na stokach Góry Liwocz, a o godzinie 15 odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zabierz rodzinę i bliskich. Módlmy się razem o pokój w naszych sercach i na całym świecie. Do zobaczenia na Liwoczu. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustoszy sanktuarium.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Reklama.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
14: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
15: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie 2.
8: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
16: Małżeństwo zrobiło fajny hit, nie?
5: Bardzo fajny.
16: Oni w ogóle byli na naszej antenie, słuchajcie, w poranku kiedyś.
5: Tak,
16: małżeństwo,
5: tak,
16: którzy stworzyli przy współpracy z AI fajny kawałek. Oj, wymasuj mnie, Romanie.
5: No tak.
16: Ja osobiście zobaczyłem.
5: A wyobraź sobie, że masz na imię teraz Roman, no i właśnie. Romany się teraz czują, wiesz, a to o mnie.
16: Tak, tak. Ja osobiście właśnie pracowałem ostatnio z ekipą. Ekipa, no tak, zobaczy, co się będzie działo, leciało trendy i tak Ania prowadziła program. No i właśnie Roman się pojawił i tak chłopaki, sobie Romanie, wszyscy razem. Także to nagranie po prostu łapie za duszę.
5: Łapie, ja bardzo łapie lubię zresztą też.
16: I głęboko się wryje w naszą podświadomą oczywiście rzeczywistość.
5: No jest.
16: Romki pozdrawiają, a tak. My Romków pozdrawiamy.
5: No
16: naprawdę tak masujecie dobrze?
5: No, trzeba sprawdzić.

0: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: No to chyba idealnie, chociaż no, powiem wam szczerze, że no już ci mówię,
2: nic nie jest idealne,
1: stan
2: pamiętaj.
1: Pogody i Anna Jurksztowicz już tak, teraz, ale w remiksie Skyteka. Tylko o. Wiesz Marcin, chodzi mi o to, że no, obecny stan pogody jest
2: co
1: super.
2: Za
1: poczekaj, poczekaj, kojarzy mi się z jedną osobą to.
2: Z osobą.
1: Kojarzy tobie też.
2: Mi też.
1: No.
2: No to o.
1: O.
2: Co mamy zagrać?
1: Ania Jurksztowicz już
2: i co?
1: Stan pogody.
2: I stan pogody. A jaki stan pogody dla ciebie najlepszy?
1: No właśnie słońce i 30 stopni i pełne no, słońce musi opowiada. Być. Ale powiem ci, że ta polska złota jesień w tym tygodniu mnie uraczyła.
2: Ja słuchajcie, ja mam w ogóle dziwne jakieś usposobienie do pogody, bo na przykład jak pada deszcz i są wyładowania, to ja wtedy biorę samochód i jadę na górę popatrzeć.
1: No, dopóki ci tam nie stanie. No, no, no to właśnie Marcin, no, ja już z tobą przeżyłam takie twoje krakania i dziękuję bardzo za przygody takie.
2: Słyszeliście? Nie wiem, o co to chodziło.
1: No, ja ci zaraz wytłumaczę.

0: Dobra, Marcin, zmykaj.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Pamiętaj, że masz kupić na kolację ser. Pamiętasz?
1: Kupię jak najbardziej.
0: 30 ser... deko.
1: Z dziurami?
0: Z dziurami.
1: Ostatnio
0: no tak.
1: Kupiłem z dziurami, to mówię, że bez dziur.
0: Ale jednak z dziurami.
1: Tak, jednak z dziurami. No, dobra, dokładnie. Niech będzie z dziurami. Pleśniowy nie.
0: Może być.
1: Może być?
0: No.
1: Dobra, jedziemy dalej z trendy listą. To
0: tak
1: za chwilę.
0: Tak jest, zapraszam.
1: Znaczy ja nie jadę, ja jadę do domu. Na razie, hej.
0: No pa.

0: SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Piątek, piąteczek, piątulon, a to oznacza tylko jedno, masa super muzy. No ja wiem, że tak już jesiennie powoli zbliżamy się do takich... No mniej przyjemnych temperatur, ale no taka kolej rzeczy. Trochę się pomęczymy, ja już myślami jestem i tak na wakacjach. Także, no chyba tak trzeba żyć, gdzieś czytałam, że jak sami nie jesteśmy w stanie sobie czegoś uzmysłowić, to lepiej sobie to zwizualizować. No i chyba tym trzeba podążać. Dobra, to już kolejny odcinek Trendy, Listy, Wylot, Tu Colors, Heart to Heart przed nami. No niestety, ale za to super propozycje, zostańcie.
2: Wyloty.

0: Two Colors i Heart to Heart przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza, Duke Dumont, Ain't No Game. No też fajnie zagramy, chociaż no ten hicior, no różni się od pozostałych tego artysty. Zazwyczaj mogliśmy go usłyszeć w takim typowym elektro, a tu bardziej przechodzi w dęsóweczkę. Nie tak dawno Duke Dumont prezentował się w programie z hitem Miss The Manier, no i dzisiaj wybieramy kolejną propozycję, jest to nowość, zobaczymy co wybierzecie, bo propozycja druga, która też już czeka, no jest mega mocna, jest.
1: Propozycje.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: No fajnie to wybrzmiało. Tak tylko przypomnę, Duke Dumont Ain't No Game przed chwilą w propozycji pierwszej, a w drugiej Liwka powraca do nas jak bumerang. Pamiętacie ten hicior z PZ-em, który jeszcze nie tak dawno odbijał się szerokim echem? No to mamy nowość od tej artystki. Poza tobą nic. Jest to już viralowy hicior z TikToka, no i wydaje mi się, że ta platforma naprawdę robi robotę, jeżeli chodzi o dobór muzyki. Posłuchajcie sami, no ja jestem oczarowana. No szkoda, że nie ma 30 stopni, taki no fajny wieczór i zimny łokieć, no i Liwka w tle, to by było nice.
0: Propozycje. Poza to...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie wydała list gończy za 42-letnim Kamilem Bocheńskim z Rzeszowa. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie pod wpływem substancji psychotropowych tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły 3 osoby. Pod koniec sierpnia prowadzone przez niego BMW zderzyło się czołowo z prawidłowo jadącą Kią. 2 osoby zginęły na miejscu, a 3 ofiara zmarła po kilkunastu dniach w szpitalu. Podejrzany od tygodni ucieka przed organami ścigania. Choć Sąd Okręgowy w Rzeszowie zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt, Kamil Bocheński dwukrotnie wymknął się ze szpitali. Najpierw w Rzeszowie, skąd wyszedł bez formalnego wypisu, a później w Poznaniu, skąd zniknął tuż po decyzji sądu o aresztowaniu. Badania krwi wykazywały, że w momencie tragedii kierowca był pod wpływem silnych środków odurzających, co diametralnie zmieniło kwalifikację czynu. Teraz grozi mu co najmniej 5 lat więzienia. Prokuratura apeluje o pomoc w namierzeniu poszukiwanego i przypomina, że za ukrywanie ściganego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Od dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wprowadza kolejną zmianę w organizacji ruchu na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Obejmie ona około 4-kilometrowy fragment trasy między Nienadówką a Stobierną, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
3: Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. W miejscu przełożenia ruchu będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h, a na pozostałej części odcinka do 70. Po przełożeniu ruchu na nową jezdnię, na dotychczas użytkowane jezdnie rozpoczniemy wymianę nawierzchni. Apelujemy do kierowców o ostrożność, zwracanie uwagi na oznakowanie i przede wszystkim nie jedźmy na pamięć.
1: Zmiana będzie polegała na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię. Będzie to jednocześnie ostatnia tego typu zmiana w organizacji ruchu podczas rozbudowy S19 między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo- i jednorodzinnych to każdego roku okres zwiększonej liczby interwencji strażaków w domach i mieszkaniach, czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy się czuć najbezpieczniej. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
4: Przypominamy, co zrobić, aby być w domach bezpiecznym, aby ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla i przed pożarem. Dla zwiększenia naszego bezpieczeństwa rekomendujemy instalację czujki czadu, która wykryje tlenek węgla stanowiący zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Pamiętajmy, czad jest gazem bez smaku, bez zapachu i bez koloru. Nie jesteśmy w stanie go wykryć. Jest bardzo, bardzo toksyczny. Tylko czujka czadu może go wykryć i uratować nam i naszym bliskim życie. Kolejnym dużym zagrożeniem w sezonie grzewczym są pożary. Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te nie zapobiegną powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować mieszkańców o obecności ognia.
1: W momencie, gdy wybucha pożar, szybkość reakcji może być kluczowa dla uratowania życia. Dębicka Strefa Jesieni powraca w najbliższy weekend do Parku Sokoła, oferując mieszkańcom drugą odsłonę jesiennego miasteczka z zupełnie nowymi atrakcjami. W sobotę i niedzielę od godziny 12 do 20 na odwiedzających czekać będą strefy rękodzieła, smaku i relaksu oraz unikalne niespodzianki. Sobotni program od godziny 15.30 otworzy akcję darmowych burgerów dla pierwszych 50 osób. A wieczorem mieszkańcy będą mogli potańczyć w westernowym klimacie Dzikiego Zachodu. Z kolei niedzielne popołudnie upłynie pod znakiem spotkań z alpakami, które będą wielką atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Organizatorzy przypominają o zmianach w parkowaniu. Na czas imprezy specjalny parking dla kierowców zostanie udostępniony na terenie szkoły podstawowej nr 4, a ruch na miejscu będzie koordynować Straż Miejska.
0: Reklama. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
5: Reklama. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
8: Zapraszam do głosowania. 7148 trl.i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi już bezpłatny za pomocą naszej strony internetowej trendyradio.pl. A na 20 nowość, bryska i szklane oczy, a jednak na 19 Sony Fodera Say Something z 20, a na 18 Notion You Know. No tutaj w awansie o jedno oczko.
9: 20.

Zagramy, no pewnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Sarę z okolic Gorlic, która uwielbia modelki i prosi o hit Lubię Cię jak lato, bo już nie może doczekać się lata. No proszę, ja też. A tu jeszcze tyle czasu, bo dopiero co lato się skończyło, no ale musimy cieszyć się z tego, co mamy. No niby tak, ale przy no, takiej aurze ciężko, ciężko. No to co? Lecimy na kluby, jak ty, wyspy? Nie wyśpimy się nigdy. No to gramy modelki już teraz, a za chwilę Lasgo i Rise w awansie jedną lokatę, bo z 18.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Wyrywamy karteluszkę z kalendarza.
2: Co my tu mamy? Światowy Dzień Uśmiechu. O proszę, jest to radosne święto i to chyba bardzo, które no, obchodzimy tak w zasadzie od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej, uśmiechniętej buzi. No na pewno wiecie, o którą mi chodzi. Symbol ma reprezentować dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych osób. No, czyli ten bezinteresowny uśmiech. Ja uwielbiam, jak ludzie się uśmiechają, no bo możemy tym też kogoś zarazić. No i to jest coś niesamowitego. Także uśmiechamy się dużo, no szczególnie podczas jesieni, bo naprawdę potrafi dać z liścia. No, to mi chyba wyszło. A już teraz na 16 Kygo, Whitney Houston i Higher Love z 15. Na 15 Robin Schulz, Take It Slow z 17. No i niestety w trzylokatowym spadku Another i Talk to You, hicior, który jeszcze nam się trzyma od lata, pięknie.
3: 16.
4: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii. Parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy. Piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw. Znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra. Choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku. Tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
1: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
3: Jest to na razie nasz prototyp, chcemy go udoskonalać, korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
1: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
4: Przegramy, nie wierzę.
5: Męczone. Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
4: Nie bardzo.
5: Polska, biało-czerwoni.
4: Sienizna. Po ostatnim meczu...
6: No nie, no jest strasznie. Jest. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.
7: Myślę, że Zieliński może się postarać.
1: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.

0: Dobry wieczór, zapraszam Was na prognozę pogody. 5 stopni tej nocy, ale jutro już zdecydowanie cieplej. Pełne słońce, 22 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Co nas cieszy? Weekend, no piękny, bo niedziela też słoneczna, 22 na plusie. Ale w nocy zimno, bo tylko 7 z tego co widzę.
1: Reklama.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
1: Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Przypominam oczywiście o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista na dwa sposoby. No i są bardzo proste, bo w wiadomości prywatnej na naszego fanpage'a na fejsie Trendy Radio lub też mailowo redakcja@trendyradio.pl. Na miejscu 13 Lumix Self-Aware w remiksie z 12. Na 12 Niki Romero Follow You. Dzisiaj w dwulokatowym awansie, a na 11 aż 4 oczka wyżej Zalia z hitem Daj Mi Znak, bo z 16. I dziubasy właśnie, te hity muszą być w miarę cenzuralne, także patrzymy na tekst. Ja wiem, że czasem beat nas poniesie, ale no niestety nie możemy emitować takich utworów. No i żeby były to w miarę nowości. No i w zasadzie to tyle gramy. 13.

0: Ubolewamy nad tym, no właśnie, brakiem lata. Dla mnie też lato mogłoby trwać cały rok, ale no niestety pogodowo tutaj jest bardzo, bardzo różnie. Niektórzy to lubią, no niektórzy też gorzej znoszą. To też możecie śmiało pisać, jak tam można sobie humor poprawić. A na 10, no trendy listą na pewno. Dimitri Vegas, Like Mike, Turn the Tide ze Silver na ficie z 8. Na 9, Benny Benassi, Every Single Day ze 13. A na 8, Alexandra Stan, Set Me Free. Pnie się od wielokaty kukurze.
1: 10.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przejdzie gruntowną termomodernizację, która nie tylko odmieni wygląd budynku przy ulicy Jana Pawła II, ale przede wszystkim ograniczy straty energii. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację tej inwestycji, której wartość opiewa na blisko 1 430 000 zł. W ramach zaplanowanych prac budynek zyska nowe docieplenie ścian i dachów, nowoczesną stolarkę okienną oraz drzwiową, a także całkowicie zmodernizowaną instalację centralnego ogrzewania. Co kluczowe dla ochrony środowiska i oszczędności, na dachu obiektu pojawi się instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii. Całe zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia i ma na celu stworzenie nowoczesnego i przyjaznego dla mieszkańców oraz środowiska miejsca spotkań młodzieży. Trwa budowa nowego mostu na Wisłoce w Kątach. W ramach inwestycji zostanie także przebudowana droga wojewódzka nr 992 w tej miejscowości. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy na odcinku Jasło, Zarzecze, Nowy Żmigród, Kąty, Krępna, Świątkowa Mała, Grab. Zakres zadania obejmuje także pełną infrastrukturę towarzyszącą, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: W ramach inwestycji droga wojewódzka zostanie przebudowana na długości około 440 metrów. Będzie przebiegać częściowo po istniejącym śladzie, a częściowo po nowym. W ramach inwestycji przede wszystkim przewidziano budowę nowego mostu oraz rozbiórkę poprzedniego. Umocnione zostaną brzegi rzeki Wisłoka, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnik, budowa nowego układu odwodnienia drogi oraz rozbudowę i przebudowę dróg, które krzyżują się z drogą wojewódzką nr 992.
1: Zadanie ma być wykonane do końca tego roku. Szpital specjalistyczny imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach wzbogacił się o ultranowoczesny ultrasonograf klasy premium, który już od teraz służy pacjentom. Zakup zaawansowanego aparatu o wartości ponad 270 tysięcy złotych był możliwy dzięki wsparciu województwa małopolskiego, które przekazało na ten cel 200 tysięcy złotych przy jednoczesnym wsparciu finansowym powiatu gorlickiego oraz wkładzie własnym placówki. Nowy sprzęt medyczny wyposażony w pakiety sztucznej inteligencji znacząco zwiększa precyzję diagnoz i skraca czas badań w obszarach radiologii, kardiologii czy ginekologii. Urządzenie gwarantuje najwyższe standardy diagnostyki obrazowej w regionie, oferując m.in. niezwykle dokładne badania prenatalne. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Święto to zostało oficjalnie ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego głównym celem jest szerzenie idei życia bez agresji, promowanie tolerancji, edukacja społeczna oraz umacnianie globalnego pokoju. Do najważniejszych zadań tego święta należą promowanie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów w szkołach, miejscach pracy i domach, pokazywanie, że rezygnacja z przemocy nie oznacza bierności oraz zwalczanie różnych form agresji, w tym w stosunku do dzieci. Podkreśla ono, że ochrona dzieci przed przemocą jest obowiązkiem wszystkich dorosłych, a odpowiednia reakcja może pomóc odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Skuteczne działania obejmują nieignorowanie problemu, nawiązywanie kontaktu z dziećmi i zgłaszanie sytuacji, które mogą być niebezpieczne dla ich rozwoju, ponieważ krzywdzenie w dzieciństwie ma długoterminowe skutki. Jakie rodzaje przemocy wobec dzieci możemy rozróżnić? O tym Gustaw Janas, rzecznik prasowy gorlickiej policji.
3: Przemoc wobec dziecka to każde działanie lub zaniechanie, które może powodować krzywdę, cierpienie, narusza godność dziecka, zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz hamuje jego rozwój. Przemoc może przybierać różne formy. Może to być przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc emocjonalna, przemoc seksualna, także przemoc przez zaniechanie czy zaniedbanie. I taka szczególna forma przemocy to przemoc rówieśnicza, obejmująca działania innych dzieci lub młodzieży względem siebie, które są agresywne, zastraszające, często poniżające wobec rówieśników.
1: Święto upamiętnia rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego. Gandhi był pionierem i globalnym symbolem filozofii oraz strategii niestosowania przemocy. Gmina Iwonicz-Zdrój pozyskała blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację kompleksu sportowego Orlik przy ulicy Leśnej. Dzięki tym środkom istniejący obiekt przejdzie gruntowny remont, a w jego sąsiedztwie powstaną zupełnie nowe strefy aktywności. Boisko do siatkówki plażowej, specjalny tor do gry w bule oraz sprawnościowy plac zabaw. Władze gminy podkreślają, że to konkretna inwestycja w zdrowie i sportowy rozwój mieszkańców, której już niebawem będą mogli korzystać zarówno najmłodsi, jak i seniorzy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzozowie wprowadza duże zmiany, stawiając na lepszą dostępność, sprawniejszą komunikację i szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców. Najważniejszą nowością jest uruchomienie punktu interwencji kryzysowej, w którym osoby w trudnej sytuacji życiowej otrzymają profesjonalną i kompleksową pomoc w ramach popołudniowych dyżurów organizowanych już po standardowych godzinach pracy ośrodka. Do dyspozycji potrzebujących będą prawnik, pracownik socjalny oraz psycholog. Przedstawiciele MOPS-u podkreślają, że nikt nie musi zostać ze swoimi problemami sam, a szczegółowe informacje o godzinach dyżurów i zasadach korzystania z punktu będą publikowane na bieżąco.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
5: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możecie głosować oczywiście. Bezpłatnie. Na 7 Trips Justyna Steczkowska i Gwiazdy z 4. Na 6 Mariana Grande i Stay z Piąteczki. A na 5 Oscar Cym z Bez końca z 9. No też ładnie też.
2: 7.
3: W dół.

Gosia pozdrawia bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Trendy Radio i poleca na Piątulo dobrą książkę albo dobry serial. Gosia, to co tam oglądasz, też możesz polecić. Ja obecnie jestem w nowym sezonie Outer Banks. Nie wiem, czy ktoś z Was lubi takie przygodowe. Jeżeli tak, to naprawdę fajnie sobie obejrzeć coś takiego. No, co różni się od tych pozostałych seriali? No, ja lubię takie przygodówki. Jeżeli też tak macie, to możecie śmiało pisać. Ale najpierw odliczymy sobie jeszcze kilka lokat, bo już miejsce czwarte. Armin van Buuren, Everlasting z trzeciego, na trzecim Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido z szóstego, a na drugim D.O.D. Easy Bizu, Careful, no niestety w formie jednolokatowego spadku. Zostańcie, bo jeszcze miejsce pierwsze i podsumowanie. 4.

A ja zapraszam na podsumowanie programu. Wylot, Two Colors, Heart to Heart, propozycja Duke Dumont, Ain't No Game, Livka, Poza Tobą Nic. Na 20 Bryska, Szklane Oczy, 19 Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. 18 Notion You Know, 17 Lasko Rise, 16 Kygo, Whitney Houston i Higher Love, 15 Robin Schulz, Take It Slow, 14 Another Talk to You, 13 Lumix, Self Aware, na 12 Nicky Romero, Follow You, 11 Zalia, Daj Mi Znak. 10. Dimitri Vegas, Turn the Tide. 9. Benny Benassi, Every Single Day. Na 8. Alexandra Stan, Set Me Free. 7. Trips, Gwiazdy. 6. Ariana Grande i Stay. 5. Oscar Sims, Bez Końca. Na 4. Armin Van Buren, Everlasting. Na 3. Benny Blanco, Selena Gomez i Te Olvido. 2. D.O.D. Easy, Bizu, Careful. I zwycięża waszym numerem 1 jest, i to po raz pierwszy, Justy, Just a Little. Ze Sam Harper na ficie, pnie się o jedną lokatę ku górze, no ideolo jak na piątulo. No to gramy w takim razie, a ja życzę udanego piątku i jeszcze lepszego weekendu. Buziaki, heja! Jedan.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ceny ropy zaczęły spadać, benzyna też jutro będzie tańsza. Uniwersytet Śląski gościł eksperta z NASA, ma ambitne plany. Adrian Siemieniec, trener piłkarzy Jagiellonii Białystok, zawieszony na 6 meczów za bezprawne kontaktowanie się z sędziami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny ropy zaczęły spadać. To dzięki decyzji najbogatszych państw świata, grupy G7. Uwolniły one 100 milionów baryłek paliw ze strategicznych rezerw. Rynek zareagował natychmiast. Zapasy mają trafiać na rynek przez najbliższe 4 miesiące. Decyzja państw G7 wpłynie niedługo na ceny paliw. O kulisach tej sprawy więcej Błażej Kulesza.
2: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideo konferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwinił Ukrainę o wzrost cen oleju napędowego w związku z atakami na rosyjskie rafinerie.
1: Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, mówił w tym tygodniu minister energii Miłosz Motyka. Podkreślał, że rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
3: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
1: Prezydent podpisał ustawę od nadmiarowych zysków firm paliwowych i od jutra na stacjach ma być taniej. Koniec o paliwa. Teraz kosmiczne plany Politechniki Śląskiej. Uczelnia chce mieć wkład w rozwój polskiego programu kosmicznego i rozwijać współpracę z NASA. W tym celu Politechnikę Śląską odwiedził menadżer misji kosmicznych NASA Artur Chmielewski.
4: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko, że to się wszystko zaczyna. Ja myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować. Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci.
1: Politechnika Śląska przyjęła na kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna 200 studentów. Trener Jagiellonii i Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Oryginalny notatnik z odręcznie napisanymi tekstami Frediego Mercurego poszedł pod młotek. Na aukcji w Londynie został sprzedany za blisko 280 tysięcy funtów. Zawiera szkice takich utworów jak I Was Born to Love You czy Living on My Own, a także My Love is Dangerous. Znalazł się na jedynym albumie solowym Mercurego wydanym w 1985 roku. Notatnik według domu aukcyjnego zachował jeszcze lekki zapach dymu papierosowego.

0: Lokalność picie? No chyba w Piątulo jeszcze nie. 5 stopni tej nocy, sobota, klaruje nam się pod znakiem słońca. 22 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No niedziela także słoneczna, aura dosyć zbliżona do sobotniej, bo również pełne słońce i 22 stopnie. W poniedziałek odrobinę chłodniej, ale nadal ciepło, bo na termometrach zobaczymy 19 stopni. Życzę udanego weekendu, trzymajcie się, no i możecie śmiało pisać, co tam będziecie porabiać. No, wybrałby się w góry, wybrałby.
1: Reklama. Już w najbliższy weekend w Vivo rusza wielka jesienna akcja. Zrób zakupy za minimum 250 zł. Pokaż paragon na stoisku promocyjnym i odbierz gwarantowaną kartę podarunkową o wartości 50 zł. Ale to nie wszystko. Weź udział w mega konkursie i zgarnij super nagrody. Saturator SodaStream, aparat Fujifilm lub Air Fryer. Szczegóły i regulamin na vivo-krosno.pl. Vivo Krosno. Zakupy, które się opłacają.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry, wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. I co, piękny pogodowo mieliśmy tydzień, co nie? No właśnie, tydzień był piękny, ale rzeczywiście już po wieczorach czuć, że to jest październik już, moi drodzy. To już jest październik, ale spokojnie. Mimo tego, ile jest stopni w nocy, ja będę grał tak, żeby w waszych serduszkach było jak najcieplej. Także zostańcie ze mną do samego końca, do samej północy. Będę grał dla was najlepsze taneczne numery. A na początek, żeby nie być gołosłownym, fair play, być z tobą aż po świt. Zaczynamy Disco Hity.

Dobrze, ja sobie zdaję sprawę, że to imprezowa audycja, ale czy wśród słuchaczy Trendy Radia są grzybiarze? Dajcie znać, jak tam sytuacja u was, czy w waszych lasach, na waszych miejscóweczkach, czy już grzyby są, no bo nie ukrywam, że w tym roku ciężko. Coś tam zbieram, ale to na pewno nie są zbiory, które kolekcjonowałem w poprzednich latach. Zanim posprawdzacie wszystko, zanim wrzucicie zdjęcia na Facebooka, ja odpalam kolejną muzyczną propozycję. Benny Benassi, Hit My Heart, Bitter Mind Remix. Lecimy.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Każda okazja, żeby zabawić się przy dobrej muzyce, jest potrzebna. Potrzebna światu. A to, że w każdy piątek macie taką okazję, no to nic tylko się cieszyć i nic tylko się bawić. Ja oczywiście będę grał tak, żeby też te nogi summer się wam rwały do tańca. No i nie inaczej będzie teraz. Polskiego disco teraz troszkę znów dla was zagram. Playboys teraz w disco hitach. Nie będę błagał.
1: Przecież wiesz...

Już chwilę czasu minęło od emisji tego numeru, grubo ponad miesiąc, i nie ukrywam, że bardzo chciałbym podziękować za tak ciepłe przyjęcie tej piosenki właśnie przez słuchaczy Trendy Radia. Także moi drodzy, ogromnie wam dziękuję. No i co, skoro już jest okazja, no to zagram coś od mojego zespołu, zespołu Rompej właśnie, bo o ten numer chodzi. Chciałem wam podziękować. Utwór, który nosi tytuł, nie, który doskonale znacie, bo dość często właśnie moi koledzy w Trendy Radio go grają, bo sami o niego prosicie. Także ogromnie wam dziękuję. No co, lecimy. Rompej, nie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie F-16 miały dziś 20 urodziny, a tak zwane babciowe ma już 2 lata. Za chwilę opinie o programie. Paliwa znacznie stanieją, od jutra ustalane będą maksymalne ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty F-16 od 20 lat służą w polskich siłach powietrznych. Dziś z tej okazji odbyły się obchody w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Przesinach. Tak zwane jastrzębie są cały czas fundamentem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, mówi generał brygady Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
2: W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu, jest w stałej gotowości.
1: Jak dodają piloci, F-16 to bardzo dobre samoloty, które posłużą jeszcze w polskich siłach co najmniej 20 lat. Dziś babciowe obchodzi 2 urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babć i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami nie tylko rozmawiał nasz reporter.
3: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
4: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
5: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
6: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przepracowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
5: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
1: Znamy już maksymalne ceny paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. A na razie piękna złota jesień, choć ratownicy górscy ostrzegają, w wyższych partiach gór zaczęła się zima. Może tam być bardzo niebezpiecznie.
7: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Chodzi przede wszystkim o kask, raki i czekan.

Czy macie czasem tak, że jesteście totalnie na drugim końcu Polski i nagle spotykacie kogoś znajomego? Ja właśnie tak miałem w te wakacje, gdzie podczas pewnego zlecenia nad morzem filmowego dojechałem na stację benzynową, a tam po godzinach pracy spotkałem Patryka Pegzę, czyli lidera zespołu After Party. No i właśnie, tak czasem jest, że totalnie w takim losowym miejscu spotykam kogoś znajomego. Dajcie znać koniecznie na naszym trendy radiowym Facebooku, czy wam się również tak zdarza. Patryka pozdrawiam serdecznie, a dla was gram After Party, trafił mi się anioł.

Teraz z nieco pesymistycznym przesłaniem, ale jeśli nie lubicie przestawiania czasu, to koniecznie korzystajcie z tych najbliższych dni, bo już niebawem przesuniemy zegarki znowu o godzinę do przodu i znów będzie ciemno o godzinę wcześniej. A wiecie, jak to jest z tym później kończeniem się szybko dnia. Także teraz już dość wcześnie. W sumie tak ostatnio zerkałem właśnie chyba w 6:30 już robi się ciemno, więc no już nie rozpieszcza ta pogoda, a będzie jeszcze gorzej. Na szczęście Trendy Radio niezmiennie będzie grać disco hity po 21:00 w każdy piąteczek, więc wpadajcie ku pokrzepieniu serc. Zenon Martyniuk teraz w disco hitach. Bez ciebie nie ma nas.

Tak oto połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów już za nami. Ja oczywiście cały czas z wami jestem do samej północy, także spokojnie będę grał dla was najlepsze taneczne numery, także bądźcie ze mną i dawajcie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, gdzie się bawicie, gdzie nas słuchacie. A teraz specjalnie dla was, moi drodzy, Justyna Lubas zagra utwór Dziś Ci Dam. Gramy!

Moi mili, do północy już bliżej jak dalej. Mam nadzieję, że cały czas ze mną jesteście i będziecie do samego końca. Ja tylko przypomnę, 101.9 oraz 95.2 FM to są nasze pasma radiowe, natomiast bez względu na to, gdzie się znajdujecie. Wystarczy, że sobie wpiszecie trendyradio.pl, tam macie odtwarzacz online, możecie słuchać nas sobie dowoli, nawet poza zasięgiem naszych nadajników. Ale apkę też mamy fajną, Trendy Radio, możecie, jeśli macie aplikację z Androidem, smartfona z Androidem, to właśnie możecie ze sklepu Play apkę Trendy Radio pobrać i nas słuchać. Teraz Biesiadnie, Magic Band, a i te oczy.

0: Reklama.
1: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Here we go!

Czy są tu kibice polskiej reprezentacji piłki nożnej? Jeśli tak, to współczuję. Ostatnie mecze, nie wiem jak was, ale mnie, no szczerze mówiąc, już nawet trochę zdenerwowały. Można dużo zrozumieć, ale tych ostatnich ich zagrywek jakoś tak niekoniecznie. No dobra, ja jestem takim weekendowym kibicem, więc nie liczy się to moje gadanie, ale na muzyce się znam nieco lepiej. Tak mi się wynajmniej wydaje. Dzięki temu w sumie jestem z wami już tyle czasu tutaj w Disco Hitach. Dia teraz właśnie dla was, naiwna dziewucha.

Polskiego disco nigdy dość w disco hitach. Nie inaczej będzie dzisiaj. Pod sam koniec zagram dla was coś, ale spokojnie, jeszcze kilka propozycji mamy. Jeszcze do północy trochę czasu zostało. No ale już bliżej jak dalej niestety jesteśmy. Myślę, że doskonale sobie z tego sprawę zdajecie. Moi drodzy, teraz zespół, który nie jest jakoś tak strasznie znany, ale mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho ta piosenka. Śpiewajcie razem z nami, jak się wam spodoba. Splendid teraz w disco hitach. Ty jesteś moim snem.

A teraz w disco hitach jeden z tych utworów, które naprawdę lubię. Ten feeling, który tutaj stworzył Sylwek, lider zespołu Power Play, to jest coś, czego w polskim disco wcale tak dużo nie ma. A naprawdę świetnie się tego utworu słucha, mimo tego, że już trochę lat na swoim karku ten utwór ma. No to co, moi drodzy, zagrajmy Power Play, to dla nas ten balet.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia. W dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

No i stało się, moi mili, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rąpej. Przypominam, że słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj po 21 na antenie Disco Hitów w Trendy Radio. Moi drodzy, zostawiam was dzisiaj z takim klasycznym numerem polskiej muzyki tanecznej. Tomas, Warszawska 41. Także śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dzięki bardzo. Tu był, mówił Marcin Rąpej. Hej!